0: Równolegle postępowania w tej sprawie prowadzą wciąż prokuratura i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący w swojej istocie. Odsłania niezwykłą patologię, która niestety może się wydarzyć również u władzy.
0: Rozmawiałem też z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który przyznaje, że wynik kontroli NFZ jest zbieżny z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła w szpitalu wewnętrzna komisja. Wykazała ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby prawidłowo rozliczyć zabieg syna senatora. Dyrekcja placówki w Aleksandrowie na razie analizuje decyzję. W tym tygodniu może zapaść nowa decyzja o ewentualnym złożeniu odwołania.
2: Statek wycieczkowy MV Honda, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka w kierunku Teneryfy. Do portu ma dotrzeć w ciągu 3 dni, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Na pokładzie przebywa około 150 osób, objętych izolacją w kajutach. Dotąd potwierdzono 8 zakażeń, z czego 5 laboratoryjnie. 3 osoby zmarły. Część pasażerów została już ewakuowana samolotami medycznymi do Holandii. Hiszpania zapowiada repatriację swoich obywateli, a pozostali pasażerowie mają wrócić do krajów pochodzenia przy wsparciu Unii Europejskiej. Już dziś Brytyjczycy zagłosują w wyborach lokalnych. Ich wyniki będą papierkiem lakmusowym rządów Partii Pracy pod przewodnictwem premiera Keira Starmera. Na łączach jest z nami korespondent RMF FM, Bogdan Frymorgan. Bogdanie, laburzyści w ostatnich wyborach parlamentarnych odnieśli spektakularne zwycięstwo. Czy teraz czeka ich zimny prysznic?
3: Temperatura wody może być lodowata, a powodów jest wiele. Wzrost kosztów życia i skandal wokół nominacji na ambasadora w Waszyngtonie, osoby, która przyjaźniła się z amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Jeśli dodać do tego wciąż nierozwiązany problem nielegalnej imigracji przez kanał La Manche, Partia Pracy może jutro stracić kontrolę nad wieloma kierowanymi przez siebie gminami. Jej wrogiem może także okazać się sztuczna inteligencja. Według ustaleń Brytyjskiego Instytutu do Spraw Bezpieczeństwa coraz więcej młodych Brytyjczyków polega przed wyborami na chatbotach. O ogólne informacje na temat partii politycznych można zapytać, ale nie o to, na kogo głosować. Taka powściągliwość będzie miała znaczenie. Partiami, które mogą skorzystać najbardziej na porażce lejburzystów, są ultraprawicowa Reform UK oraz Zieloni.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
5: Pan prezydent wybiera się na Lubelszczyznę, tam straszliwy pożar.
6: Tak, rzeczywiście straszliwy pożar. No dzisiaj dotarły do nas informacje o śmierci pilota. Pan prezydent przed chwilką złożył kondolencje rodzinie, bliskim ofiary, ale jednocześnie wyraził tutaj solidarność z wszystkimi strażakami walczącymi z żywiołem. Na tym etapie takich planów nie ma, to co pan pyta. Natomiast pan prezydent dzisiaj wylatuje na poligon, na ćwiczenia polsko-litewskie na przesmyku suwalskim, więc będzie się przyglądał sytuacji bezpieczeństwa na naszej wschodniej...
5: To jest istotna wizyta z perspektywy bezpieczeństwa właśnie?
6: Tak, oczywiście. Przesmyk suwalski, bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna wizyta. Jednocześnie no tutaj współpraca polsko-litewska, spotkanie z prezydentem Litwy, także tematyka nie tylko bezpieczeństwa, ale dwustronna, w tym chociażby sytuacja Polaków na Litwie, więc w tym kontekście oczywiście to jest ważne wydarzenie.
5: Pan mówi bezpieczeństwo, to znaczy jest zagrożenie? To znaczy Rosja rzeczywiście może przeprowadzić eskalację tej wojny hybrydowej, którą już toczy i z Polską, i z państwami bałtyckimi?
6: Nie ma dzisiaj takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni czy miesięcy...
5: No premier tak zrobił.
6: No to jest właśnie znak zapytania, dlaczego premier straszy Polaków.
5: Może ma jakąś wiedzę.
6: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretnych, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
5: Dostaliście jakieś raporty?
6: Nie, póki co nie dostaliśmy żadnych raportów, są jakieś tylko śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej, widać, że oni tego...
5: A kancelaria prezydenta ma jakieś wiadomości na ten temat? Nie, jakieś podejrzenia, jakieś
6: panie
5: informacje?
6: Panie redaktorze, nie ma co tutaj straszyć.
5: Ze strony amerykańskiej na przykład?
6: Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy amerykańskich,
5: no, tak, którzy są... Tak precyzyjnie nie powiedział. No, powiedział, więcej, że tak, nie chce wykorzystać Niemiec do tego, żeby straciły Niemcy na to.
6: Ponad przeciętna sympatia pana premiera do Niemiec jest powszechnie znana, to wiemy, ale jednak w sytuacji, w której miałoby być zagrożenie Polski, najważniejsze jest to, abyśmy

0: mieli jak najsilniejszą obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych. Więc jeśli to zagrożenie jest dla Polski, to ci żołnierze...
1: A prezydent rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem?
0: Rozmawiał, oczywiście, tak. Rozmawiał, ostatnia rozmowa telefoniczna, rozmawiał także i o obecności amerykańskiej w Polsce. Tutaj nie ma zagrożeń jakichś zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy.
1: A będą nowi żołnierze? Bo takie deklaracje też padały ze strony, może nie bardzo twarde, ale jednak ze strony prezydenta Trumpa.
0: 3 września podczas wizyty w Białym Domu przecież powiedział prezydent Trump wprost, że jeśli będzie potrzeba, jestem w stanie rozważyć nawet wysłanie większej liczby wojsk, więc my na zasadzie kropla drąży skałę, przy każdej rozmowie pan prezydent, my jako środowisko prezydenta, tą skałę drążymy.
1: Czyli rozumiem, że 3 maja ten temat też był.
0: Był ten temat. Mogę
1: czy prezydent Donald Trump jakoś się do niego odniósł? Jest sytuacja, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce?
0: Nie ma dzisiaj takich twardych decyzji, o których mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast jest pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. No, dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd w miarę swoich jakichkolwiek
1: Paweł
0: możliwości.
1: Paweł Zalewski w poniedziałek o 7 w RMF mówił, to rząd prowadzimy rozmowy z Pentagonem.
0: No, ale z drugiej strony Amerykanie słyszą, co mówi pan premier Tusk, który mówi, no nie, nie, Niemcom to my nie chcemy podbierać. Nie chodzi o podbieranie, chodzi o to, żebyśmy dbali o swój własny interes. Jeżeli ci żołnierze i tak mają z Niemiec wyjechać i wrócić do Kentucky czy Ohio, to przecież lepiej by było, gdyby przyjechali do Polski. Jeśli tego pan premier nie rozumie, a jednocześnie mówi, że wojna będzie za kilka miesięcy, to znaczy, że albo nie działa na rzecz interesu państwa polskiego, albo po prostu jest niepoważny.
1: Panie ministrze, gdzie mieliby stacjonować ci żołnierze? Bo to, na razie to te jednostki są pełne, które są w tej chwili.
0: Rozmawiałem między innymi ostatnio z wysokiej rangi generałami, pytając też ich o to, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna. Spokojnie mówią, kilka tysięcy żołnierzy mogłoby trafić tak po prostu, od razu, z perspektywy tygodni. Ta infrastruktura jest, no pewnie trzeba byłoby ją rozbudowywać, ale Amerykanie nie są dzisiaj w jednej bazie w Polsce, tylko w kilku różnych miejscach, zresztą zmieniają często swoją, przemieszczają się, więc Polska spokojnie może przyjąć jeszcze dodatkowe...
1: Trafić?
0: Mogą, no, w moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód, no bo tam jest, czyli kwestia, no, warmińsko-mazurskie, szczególnie tam, dlatego, że to tam sąsiadujemy z Rosją z jednej strony, z drugiej strony jest Przesmyk, jest Białoruś, no ale przecież jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, można rozbudować tutaj także i tę obecność na Dolnym Śląsku, także i oczywiście są obecność pilotów, prawda, szkolenia w kontekście F-35, F-16, tutaj mamy Łask, Powic, więc jest sporo miejsc, w których mogliby trafić, ale najpewniej, najlepiej by było, gdyby Bemowo-Piskie jakby w tamtym kierunku. Uważam, że to byłby dobry też strategiczny sygnał pokazujący Rosji, że jesteśmy jako sojusz, jako wschodnia flanka silni.
1: Donald Trump wybiera się do Polski, rozmawialiście o tym, będzie jakaś wizyta planowana w najbliższym czasie?
0: Ten kontakt jest tutaj regularny, jak pan wie. Były spotkania, także niedawno, kilka tygodni temu w Davos, na marginesie konferencji, więc nie ma tutaj potrzeby do tego, aby pilnie realizować w jedną czy w drugą stronę wizyty. Prezydent Trump ma świadomość, że ma zaproszenie i każdy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze mile widziany w Polsce, bez względu na to, kim jest i jakie podejmuje decyzje. Więc ta otwartość jest, natomiast nie ma tutaj takiej daty, o której mógłbym powiedzieć. Jak doświadczenie podpowiada, przynajmniej raz w ciągu jednej kadencji prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do Polski. Przyjeżdżał Obama za czasów Andrzeja Dudy.
1: Ale nie ma
0: Trump, przyjeżdżał
1: Biden. Na tym etapie.
0: Myślę, że przyjedzie też i Trump, natomiast dzisiaj nie mam tutaj żadnej daty do przekazania.
1: Maj to w polskiej tradycji miesiąc szczególny, bo jej rocznica konstytucji i jednej z takich bardziej symbolicznych bitew, czyli pod Monte Cassino, udział Polaków bardzo istotny. Prezydent zamierza jakoś uczcić ten czas?
0: Tak, prezydent udaje się do Włoch. 18 maja będzie na cmentarzu w Monte Cassino. Będzie tam składał hołd polskim bohaterom. Będzie piękna uroczystość tam na miejscu. Ale wcześniej, tego samego dnia, bo to jest też rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, prezydent rozpocznie ten dzień od złożenia kwiatów na grobie Jana Pawła II świętego. Ale jednocześnie tuż po tym spotka się z panią premier Meloni i z panem prezydentem Mattarellą, więc ten dialog polsko-włoski
1: z Leonem XIV?
0: Z Leonem XIV nie tak dawno widział się pan prezydent i to w krótkim czasie po objęciu urzędu. Jak pan wie, no to nie jest tak, że papież spotyka się co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Nie ma tutaj planów akurat tego spotkania czy audiencji u papieża. Jest dialog polityczny z Włochami i przede wszystkim jest uhonorowanie bohaterów spod Monte Cassino. Będzie tam obecny ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. Jak wszyscy wiemy, no, czas płynie nieubłaganie. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który był świadkiem, jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tą obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie walczące o wolną Polskę.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 13 minut po drugiej, tu program.
5: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
6: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią. Zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami. Ty śpi, ja iść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę, świat tu do nas nie przyjdzie, jak ci go rzucę do stóp. Odjadę, ty tęsknotę

0: pospieszny, czy Stasuś.
1: Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

idę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach

wymowy. Krok od przepaści przyspieszają kroku, o krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze.

0: aż zrobią ten jeden nieuchronny krok.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

że list aż zamazany, a jeszcze dom się zatacza od ściany do ściany. W pokoju dziewczyna odmienia.

chcesz się jej przyjrzeć, lecz światło błyskawicy okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz?

historia Odyseusza. Prawdziwa historia Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej, Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Panem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. A fakty o trzeciej. Zacznijmy od ostrzeżenia dla kierowców. Nadal występują utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Z powodu działań służb i lądowania śmigłowca LPR-u zablokowana była trasa w kierunku Gdańska. Skarga Polski na umowę z Mercosur ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu kilku najbliższych dni. Dziś ostatni dzień polsko-litewskich ćwiczeń wojskowych Brave Griffin. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim wciąż występują utrudnienia po nocnym zdarzeniu w rejonie Dziankowa między węzłami Kutno Północ i Kowal w kierunku Gdańska. Doszło tam do reanimacji pasażera samochodu osobowego. Mimo działań ratowników jedna osoba zmarła. W akcji brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Początkowo trasa była zablokowana w obu kierunkach. Obecnie w stronę Łodzi ruch odbywa się już bez utrudnień, natomiast w kierunku Gdańska przejezdny jest nadal tylko jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W ciągu kilku dni skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata. Warszawa ma także czas do 10 lipca, żeby dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego i zamierza z tej możliwości skorzystać. Szczegóły w tej sprawie ustala nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Projekt polskiej skargi na Mercosur jest już na końcowym etapie przygotowań. Teraz skargę dopracowują prawnicy. W ciągu kilku dni trafi do TSUE. Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur i żąda stwierdzenia jej nieważności. Dołącza też wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Natomiast od dzisiaj do 10 lipca Polska może także dołączyć po stronie Parlamentu Europejskiego do postępowania przed TSUE w sprawie wydania opinii co do zgodności umowy z unijnym prawem. Daje to możliwość udziału w rozprawie i wzmocnienia stanowiska Europarlamentu. W obu przypadkach wyroki nie zapadną wcześniej niż za 20 miesięcy.
2: Jest śledztwo prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz w sprawie zabójstwa, a także doprowadzenia osoby do targnięcia się na życie. Chodzi o zdarzenie z poniedziałku, gdy podczas interwencji służb w jednym z mieszkań w bloku przy Powązkowskiej przez okno wyskoczył starszy mężczyzna. W lokalu natomiast znaleziono zwłoki. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada jest w faktach z nowymi informacjami. Krzysztofie, co muszą ustalić śledczy?
4: Przede wszystkim potwierdzić tożsamość zwłok znalezionych w mieszkaniu. Trzeba też stwierdzić przyczynę zgonu. Zarządzono już sekcję zwłok. Śledczy mają informację, że w lokalu mieszkało dwóch braci w starszym wieku. Znaleziono też dwa dokumenty tożsamości. Jednak zwłoki, na które natrafiono wewnątrz, były w znacznym stanie rozpadu.

0: Liczne obserwowali wspólnie prezydenci Litwy i Polski.
1: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii przeprowadziły atak.
2: Co wam dają takie ćwiczenia?
1: Doskonali nasze umiejętności, też pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że Przesmyk Suwalski jest takim newralgicznym miejscem.
0: Z dowódcą drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. To duża ulga i chwila wytchnienia przed rozszerzeniami. Tak o egzaminie z języka obcego mówili maturzyści. Wczoraj zdecydowana większość wybrała język angielski. Po wyjściu z sali uczniowie zgodnie mówili, że nic ich nie zaskoczyło.
3: E-mail bardzo przyjemny był temat, bo dotyczył odwiedzin miejsca z dzieciństwa. Bardzo szybko udało mi się zakończyć egzamin, z czego bardzo się cieszę, bo jestem wymęczona po wczoraj i po przedwczoraj.
4: Właśnie moim zdaniem to dopiero teraz zaczyna się prawdziwy test z tymi rozszerzeniami.
0: Mówili wczoraj maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie. Arkusz i propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym znajdziecie na rmf24.pl.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: I czas na pytanie, co dalej z ustawą o kryptowalutach. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
6: Mam wrażenie, że dochodzi tutaj do celowej, gigantycznej operacji takiej dezinformacyjno-PR-owskiej w sprawie zonda krypto, bo o tym jest ta cała dyskusja. Temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby. Ta ustawa, czy te ustawy, które były procedowane dotychczas, po pierwsze, one dotyczyły firm, które były zarejestrowane w Polsce, a zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, więc w tym sensie polskie prawodawstwo jej nie dotyczyło. Po drugie, przepisy przejściowe i tak miały obowiązywać do, zdaje się, czerwca tego roku i nawet stycznia przyszłego.
7: Będzie podpisana ta ustawa, czy nie? Jak ją rząd złoży?
6: Ale przecież najpierw musi przejść przez Sejm.
7: No ale większość do przejścia przez Sejm to rząd ma. To pan wie.
6: Panie redaktorze, ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać.
7: O, nawet Przemysław Czarnek mówi, że prawdopodobieństwo na jej rozpad ocenia obecnie na 5%, a jeszcze pół roku temu na 25%, więc raczej się nie rozpadnie.
6: A to, że ja nie mówię, że się ma rozpaść, ale to, czy jakieś dane przepisy zostaną przegłosowane w takiej czy w innej formule, to jeszcze zobaczymy. Wczoraj słyszałem jedną z niedoszłych wicepremier tego rządu, który mówi, że ten rząd jej własny nie przeprowadził żadnej reformy, jakiejś większego projektu przez te 2,5 roku, czy oni sami wiedzą, że są nieudacznikami, sami wiedzą, że nic nie potrafią zrobić, więc być może się okaże, że nawet i tej ustawy faktycznym nie przeprowadzą.
7: Na tym etapie raczej ją przeprowadzą, chociaż oczywiście nic nie może,
6: no
7: niczego
6: to wtedy
7: nie
6: będziemy
7: może być
6: dyskutować.
7: No tak, ale wiemy, co się w niej zmieni. Mają się zmienić wyłącznie zapisy dotyczące surowości kar. Czy w takiej formie prezydent, jeżeli przejdzie, podpisałby tę ustawę?
6: Ja nie będę gdybał. Zobaczymy, jakie będą przepisy. Prezydent wtedy podejmie decyzję. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że pan mówi, że premier już ogłosił, jak ta ustawa będzie, ale to nie premier, tylko Sejm i Senat jest ustawodawcą.
7: Ale premier ma większość w tym Sejmie.
6: W polskim systemie, w ramach tej dzisiejszej konstytucji jest tak, że jeden człowiek decyduje po prostu o tym, a reszta tych misiów poselskich po prostu podnosi łapki, tak jak pan premier chce.
7: Ale przecież pan doskonale wie, bo pan był w poprzednim rządzie,
6: I wiem, że są poprawki, za naszych czasów jakby były różne dyskusje.
7: Ale jak się miało większość, to się przegłosowywało, co się chciało, czasem w trybie błyskawicznym. Panie ministrze, pan przecież to doskonale
6: oczywiście
7: wie.
6: Oczywiście, że tak jest, natomiast to nie znaczy, że nie mogą się pojawić różnego rodzaju poprawki, a premier się zachowuje tak, jakby już wiedział absolutnie, że ci jego głosowacze, czy nie wiem...
7: Zachęca też PiS, żeby poparł tę ustawę.
6: Może niech najpierw po prostu zachęci służby do tego, aby ostrzegały Polaków przed oszustami.
7: Ale czy to prawo nie
6: albo
7: jest
6: KNF.
7: Potrzebne?
6: No, panie redaktorze, przede wszystkim jest potrzebne działanie państwa polskiego, a nie państwa z tektury i z kartonu, jakie tworzy Donald Tusk.
7: A może trzeba zakazać, jak mówi Jarosław Kaczyński, w ogóle kryptowalut?
6: No, prezes Jarosław Kaczyński nie jest fanem kryptowalut, ale są tacy, którzy decydują się na to ryzyko. Ja na przykład nie decyduję się, jakby nie znam się na tej tematyce, nie wchodzę w tematykę kryptowalut. Ja bym przesadnie nie inwestował dużo w swoich środków, ale rozumiem, że są tacy, którzy to rozumieją, umieją w te klocki grać i chcą to robić, więc trzeba też spowodować warunki, w których te spółki nie będą uciekać z Polski, tylko będą w Polsze.
7: Bo to może prezydencka ustawa w końcu
6: efekt
7: trafi
6: jest
7: na
6: taki,
7: biurko.
6: Że jak wypchniemy wszystkie te firmy, to jeszcze gorzej.
7: To nie będzie mieć podatków z tego, a Polacy i tak będą inwestować.

0: to tak, po drugie, i tak nie będzie podatków, będą inwestować, ale stracimy jakąkolwiek kontrolę na tym, bo wszystko się będzie działo w sieci zupełnie poza Polską. Więc wypchnięcie tego też nie jest w interesie, a mam wrażenie, że pan premier Tusk rozgrywa wokół tego polityczną operację. Swoją nieudolność i brak działania próbuje przykryć dyskusją o ustawie. Niech się weźmie do roboty, niech służby zaczną ostrzegać Polskę, Polaków
1: przed oszustami. Prezydent weźmie się do roboty, będzie ustawa prezydencka w tej sprawie, czy nie będzie? Czy zadowolicie się ustawą Polski 2050?
0: Szczerze mówiąc, jak pan wie, ja jestem szefem Biura Polityki Międzynarodowej,
1: ale na pewno z pewnością pan
0: legislacji, więc nie wiem po prostu. Nie będę tutaj wymyślał, czy
1: będzie. A co z radą konstytucyjną? Wierzy pan, że będzie nowa konstytucja w Polsce?
0: Uważam, że jest potrzebna nowa konstytucja. Przynajmniej jest potrzebna korekta dotychczasowej. W tych miejscach, gdzie się aktualna konstytucja nie do końca sprawdziła w rzeczywistości, gdzie pojawiają się tarcia, gdzie pojawiają się problemy z jej interpretacją, jest potrzeba. Zresztą prezydent o tym mówił. Nawet ojcowie Konstytucji 3 maja z XVIII wieku przewidzieli, że po 25 latach trzeba dokonać przeglądu, czy wszystko działa, czy wszystko funkcjonuje.
1: Ale to zanim zmieni się Konstytucja, to pytanie, kto zostanie przewodniczącym Rady Konstytucyjnej? Wiemy już?
0: Kto? Nie wiem, kto zostanie przewodniczącym. Jest tam wiele uznanych nazwisk profesorów, prawników, praktyków. To będzie też decyzja...
1: Będzie się poszerzać ta Rada? Będą kolejni członkowie?
0: Oczywiście, że tak. No już się poszerzyła, już jeden dodatkowy członek, czyli Paweł Kukiz, zdaje się, doszlusował do tej rady. Myślę, że ona się będzie, zresztą są zaproszeni przedstawiciele stronnictw parlamentarnych. Gdyby chcieli rzeczywiście realnej debaty, to prezydent i Pałac Prezydencki jest doskonałym miejscem do tego, żeby taką debatę o przyszłości prowadzić.
1: Kiedy zbiera nawet się jak po raz pierwszy rada?
0: Nawet jak chcą bronić tej aktualnej konstytucji i mówić, że nic nie trzeba zmieniać, to w ramach tej rady też mogą przedstawić swoje
1: Panie
0: argumenty.
1: Panie Misza, kiedy pierwszy raz się zbierze
0: ta
1: rada?
0: Ona została powołana 3 maja, dzień symboliczny, to już myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz. Natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
1: No macie już Ludowca, pan mówi, że może się także zaangażować w stronę rządową. No Ludowiec jest, marszałek Zych.
0: No, moim zdaniem bardzo dobrze. Ja się mogę nie zgadzać z wieloma decyzjami marszałka Zycha, natomiast to jest niezwykle doświadczony parlamentarzysta, marszałek, poseł wieloletni. Na pewno ma dużą wiedzę też z praktyki, jak ta konstytucja była realizowana. No i ma pamięć instytucjonalną, jak to było przed 97 rokiem, bo też odgrywał tam dużą rolę.
1: Ale inny z członków tej rady, pan profesor Piotrowski, mówi wprost, że nie trzeba zmieniać konstytucji, tylko ludzi by trzeba zmieniać. To jest tak, że członek rady konstytucyjnej i on na dzień dobry mówi, no do Rady Konstytucyjnej, ale nic zmieniać bym nie zmieniał.
0: No i taki głos też jest potrzebny w ramach Rady, w której będzie bronił pan profesor, rozumiem, wielu rozwiązań. I obawiam się, że łatwiej jest zmieniać konstytucję niż ludzi. Natomiast jeśli pan profesor Piotrowski zna taki sposób, jak zmieniać ludzi na lepsze, to jest oczywiście szlachetne zadanie.
1: Inny członek
0: profesor... Kościół od 2000 lat to próbuje. Nie zawsze się udaje, z mniejszym lub lepszym skutkiem. Akademia też tworzy lepszych, w sensie uniwersytety, lepszych ludzi. Więc profesor... ja się tutaj jakby z celem zgadzam. Natomiast nie znam złotego klucza.
1: Profesor Majchrowski dla odmiany twierdzi, że z jednej strony prezydent nawet czasem łamie konstytucję, a z drugiej żadnej zmiany i mówi, żadnej zmiany nie będzie. No, to nie jest najmocniejsza...
0: Ale to, czy nie będzie zmiany, czy będzie, wie pan, to wszystko zależy od aktualnej rzeczywistości politycznej. Jeśli ta debata się na serio rozpocznie, jeśli pojawią się różne koncepcje, Polacy zaczną dyskutować o tym, co w tym systemie im się podoba, co nie, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć, tego nie wiemy, jeśli chodzi o większość sejmową, która jest tutaj konieczna do zmiany.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranoc, kawa RMF FM. Wracamy do grania najlepszej muzyki.

ze złoczyńcami został policzony. Poeta, który zdążał za Chrystusem, bez mszy pod murem.

trzeci też. To wciąż ten sam poeta jest, a jego wierszy nie zna nikt. Na zawsze został w niepamięci.

Lenina, Kremla, masy, wielkiej rewolucji czasy. Zaliczyłem w mig, po czym śnieżycy żeśmy poszli, aby wypić w kafę puszki. Łyk czekolady, łyk. Blat czerwony był już biały, mroźny wiatr latarnie brał.

papierosów szary dym. Biegły w noc rozmowy, śmiech i pieśni.

gdy już rozeszli się goście, wtedy ja zostałem sam aż po świt, z przewodniczką śliczną mą po Moskwie, Natalii. Wielkiej rewolucji czasy i grup Lenina, Kremla, masyw i biały śniegu tren i czekolada u Puszkina, wielki czerwony plac odpłynął hen. Gdzieś daleko hen, łażąc po paryskich mostach, szukam twej postaci wśród mów.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Izrael wyeliminował dowódcę elitarnej jednostki Hezbollahu. Nalot przeprowadzono mimo trwającego zawieszenia broni. 69 spraw o szpiegostwo w ciągu 2 lat. Poznaliśmy wyniki raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. LOT zapewnia, że pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Powrócić mogą też połączenia na Bliski Wschód. Izrael przeprowadził wieczorem pierwszy od 3 tygodni nalot na południowe przedmieścia Bejrutu. Według źródeł powiązanych z Hezbollahem zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Radwan. Celem ataku miało być mieszkanie, w którym odbywało się spotkanie członków tej formacji. Izraelskie media informują, że śmierć dowódcy jest niemal pewna. Nalot przeprowadzono mimo obowiązującego od połowy kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Rozejm nie zakończył jednak walk. Izrael niemal codziennie atakuje cele w Libanie, a Hezbollah ostrzeliwuje pozycje izraelskie. Według ONZ od czasu ogłoszenia rozejmu w Libanie zginęło co najmniej 380 osób. Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025. Tak wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku. A o szczegółach tego raportu RMF FM, reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
2: Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego, tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
4: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
5: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
4: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
5: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
4: Ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze.
5: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
4: Ceny połączeń do Azji, one wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, myślę, że jest to dobry czas na to, żeby planować wakacje, bo te ceny są jeszcze na takim poziomie jak przed konfliktem.
2: Z rzecznikiem LOT-u Krzysztofem Moczulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ludzie w faktach RMF FM.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tej trudnej przeprawie, jaką jest aktorstwo, no.
4: To teraz to drugie pytanie. Ile orków w swoim życiu zabiłeś?
3: 1670 orków.
4: To co w filmie, czy więcej?
3: No, 1670 orków zabiłem. Utukłem orków, tukłem te orczyska po prostu, które chciały to Minas Tirith po prostu zdobyć. Ja tukłem te orczyska, no. Było ich 1670, jakbyście się zastanawiali.
4: A bawiłeś się kiedyś w arpy?
3: No nie na taką dużą skalę jak w filmie LARP, ale bawiłem się w 4 koncernach, w przedszkolu się bawiliśmy, czy potem w liceum w takie wiedźmińskie LARPy sobie robiliśmy z uniwersum właśnie prozy Andrzeja Sapkowskiego.
4: Pytam, bo akurat w moich stronach, gdzieś tam wśród moich znajomych, LARPy były dosyć popularne i rzeczywiście ludzie interesując się fantastyką bawili się w to i też patrząc na ten film, na film, który walczy o nagrodę podczas tegorocznej Off Camera, zastanawiałem się, czy rzeczywiście w tym filmie nie ma trochę prawdy, bo ci ludzie byli rzeczywiście trochę tak z boku w społeczeństwie, w szkole dziwnie na nich patrzono i ten film chyba dobrze, że coś takiego pokazuje, że no jednak zdarzają się takie sytuacje.
3: Tak, bo ludzie, myślę, że przeważnie bardzo łatwo nam Polakom przychodzi oceniać innych, że ktoś nie jest taki jak my, to znaczy, że jest dziwny, że jest zły. A ta jego dziwność to jest jego zaleta, to jest jego walor, że to jest jego, że to jest może jego pasja i może za tą jego dziwną pasją kryje się fantastyczny człowiek, który może sprawić, że my będziemy lepszymi ludźmi, albo po prostu, nie wiem, przeżyjemy coś ciekawego, jakąś ludzką przygodę, jakąś ludzką zdobycz. No, bardzo dobrze, że powstał taki film, bardzo dobrze.
4: Film z jednej strony, który powoduje, u mnie przynajmniej powodował sporo uśmiechu, a z drugiej daje taką szansę do refleksji.
3: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ta refleksja jest takim głównym tematem. Myślę, że najlepsze komedię zasila jakiś poważny wątek. W tym przypadku to jest introwertyk, chłopak, który no, nie radzi sobie w takim ważnym okresie życia, czyli w dojrzewaniu. Jego ojciec, policjant, chciałby go programować, żeby on też był policjantem, ale on tu ma sagę krwawej pochodni i zaklętej czaszki. On chce larpować, on chce się przebierać za elfa. Jego to jara, jest techniką weterynaryjną, więc może chce pomagać zwierzętom poza tą swoją pasją, a nie być po prostu policjantem. Oczywiście szanujemy wszystkich policjantów, panowie na służbie, którzy nas w tym momencie słuchacie. Panowie, cieszę się, że jesteście. Gońcie, słuchajcie, bandytów, a nie młodzież, która chce sobie piwko w parku wypić. Oni też potrzebują odreagować. Panowie, spokojnie. Życzymy wam miłej służby, no ale... Ale myślę, że gatunek, który łączy jakiś tragizm bohaterów i komedię, czyli podanie tego lekko, bardziej loguje widzów niż taka patetyczna, dramatyczna opowieść, w którą ciężko jest w stanie uwierzyć, bo życie to jest komedia i dramat, nie? Jakby to są, wiecie, 3 wesela i pogrzeb.
4: No, no tak, komedia jest częścią dramatu, jakby nie patrzeć.
3: No tak, komedia jest, i komedia jest częścią dramatu. No spójrzcie, słuchajcie, nie wiem, na tych komików z depresją biednych, nie? Że oni potrafią wyciągnąć najśmieszniejsze rzeczy ze świata, nie? I oni tego nie robią na zasadzie, tylko to jest ich sposób na odreagowywanie jakby swojego dramatu, który czują tam w sobie. Więc to jest taki dowód, słuchajcie. Więc teraz bronię po prostu niczym magister, słuchajcie, tego gatunku.
4: To teraz jak obroniłeś już magistra, no to jak już masz to obronione, co dalej? Bo tak, Adam Czycha do ciebie przywarła. No i tego już, no, może nie będziesz Ryszardem z Klanu, że nie będziesz mógł już z tej roli zejść, ale czy chcesz być aktorem komediowym, czy wyobraziłbyś sobie, nie wiem, rolę Kordiana w którymś momencie?
3: Ale powiedziałeś jakby Kordiana, w sensie, że Kordiana z Juliusza Słowackiego?
4: No, pomyślałem właśnie bardziej takim bohaterze dramatycznym.
3: Ale wiesz, że ja kiedyś chciałbym wyreżyserować musical pod tytułem Kordian?
4: Proszę bardzo.

0: dosłownie, oczywiście, żebym zagrał Kordiana. Nie, słuchajcie, dla mnie pewnie wpadłem w jakąś taką szufladkę aktora komediowego, który zagrał w dwóch komediach, ale myślę, że te role mają swoje dramatyczne walory. Chcę grać we wszystkich gatunkach, w filmie wojennym, w thrillerze, w dramacie, w komedii romantycznej. Jeśli mi się to nie uda, to będę sam siebie obsadzał, bo ja też chcę reżyserować i to jest moja wielka zajawa. I to jest specjalnie dla RMF. Chciałbym, słuchajcie, zaśpiewać, jeśli mogę.
1: Proszę bardzo.
0: Zasnipetować, słuchajcie. Mniej więcej dokładnie o tej porze, na premiera może będzie w walentynki, za parę lat w reżyserii Filipa Zaręby wyjdzie film pod tytułem Serdusko. I będzie to barwna bajka dla dorosłych o biednym góralu, fryzjerze, sierocie, który jest zakochany w córce swojego ojca chrzestnego z patodeweloperskiej rodziny, która chce patodewelopersko zaaranżować małżeństwo z synem innej patodeweloperskiej rodziny. Film rozpocznie się od romantycznej schadzki Walusia i Amelki, czyli głównych bohaterów, tego biednego górala fryzjera i Amelki. I w trakcie tej ich rozmowy do Amelki zadzwoni ojciec, który powie jej: córciu, jedziemy jutro do Dubaju. Jak to do Dubaju? Co ty pieprzysz? No jedziemy do Dubaju, pakuj się. No i zacznie się: a mogę wziąć Walusia ze sobą? Nie, nie możesz. Ale przyjdę do niego się ogolić, jak wrócimy. Jest awkward sytuacja. Jest dziwnie między nimi. Waluś mówi: odprowadzę cię do domu. No dobra. Idą, słuchajcie, w tle są góry, bo akcja się dzieje na Podhalu. Jest drzewo, liście powiewają, zaczyna się melodia. Tyry, ty, ty, tyry, tyry, tyry, ty, ty, tyry, tyry, tyry, ty, ty, tyry, tyry, ty. Zaczyna Waluś, to jest piosenka na duet. Zanim jednak do Dubaju cię zabierze,

są teraz Amelka. Kochanie, naprawdę sobie sama nie wybrałam mojej patodeweloperskiej rodziny, a ty, że jesteś biedny, też to powiedz, co powiedz. No, no wiesz co, no wiem co, ty ze mną

patrzą na siebie, ale nikt nie jest w stanie wydusić tego kocham cię, a bardzo my widzowie byśmy chcieli. Więc wzdychają i nie ma kocham cię przed wyjazdem do Dubaju. Tylko jest refren.

0: się. I teraz mamy szwęk na jakiegoś pasterza owiec, którym jest Tomasz Szuchart, bo to polski film, więc Tomasz Szuchart musi w nim być, który śpiewa. That's why ludzie nie mogą się po prostu kochać i serduszka by chcieli se wyjmować, a tak by sobie ładnie mogły bić. Wchodzi tytuł Serduszko. Dawać mi te pieprzone 5 milionów na ten film. Dziękuję bardzo.
1: To będzie musical?
0: To będzie musical, tak. To będzie musical, który odmieni myślenie o musicalu w Polsce. To będzie szalony musical o ludziach właśnie, którzy czasami nie potrafią pomyśleć sercem i iść za intuicją. No będzie to wielkie kino, jakie w Polsce jeszcze nie było.
2: Cała rozmowa Pawła Koniecznego z Filipem Zarembą jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Piosenka Literacka.
5: Koniec dnia. Czerwonym pachnie winem. Szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma, gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia.

0: gdy wszystko chcę ci dać.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

bezradny, patrzę jak wypala się ląd naszego czasu. Nikim oprócz nas nie wstrząśnie eksplozja kończącego się dnia. Tylko w tobie i we mnie zawalą się ulice miasta.

mocniej zabłyśnie, tym bardziej się ściemni. Im bardziej jasno, tym mniejsza przejrzystość rzeczy i zjawisk, choć kartę mam czystą. Rasowa kwestia i kwesta dla głupców. Im szybciej zgasnę, tym ciemniej jest

za szczerość, mam dosyć pieniędzy. Umieram z przesytu wśród tych, co mrą w nędzy. Czekaniem zabijam paciorki różańca, a picie pod skórą.

częściej nic nie wiem. Usycham z niewiedzy jak jabłko na drzewie, wciąż stojąc na warcie, trwam w przemijaniu, ślepy w tę ciemność prowadzi mnie anioł.

ciemność. Im bardziej jasno, tym większa ciemność.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

na poniewierkę, przeciągu i tłoku, na urok słabych kafel i bólu głowy, barowych dań i hoteli z doskoku.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. 3 lata po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy sąd okręgowy skazał jego ojczyma na 25 lat więzienia. Niebawem rząd ma wskazać, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Wyjątkowo agresywne alergie sezonowe. Mówiliśmy o nich w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Kamil, przypomnijmy, zmarł 3 lata temu w szpitalu. Trafił tam z urazami i poparzeniami 25% powierzchni ciała, po tym jak ojczym polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i domagała się dożywocia.
3: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces.
4: A sąd uznał, że to jest znęcanie się i doprowadzenie do śmierci.
3: Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym i takie rozstrzygnięcie wydał.
2: Matka Kamila została skazana za pomoc mężowi i znęcanie się nad swoimi dziećmi. Z prokurator Moniką Ryszkiewicz-Jakubowską rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Najpóźniej za 2 tygodnie rząd wskaże, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służby Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent, więc nie może ona trafić bezpośrednio do służb podległych MSWiA. Czy to oznacza, że rząd znajdzie całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE? O tym Michał Radkowski.
5: Taki jest plan. Już 2 miesiące temu, gdy prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o SAFE, premier deklarował, że zrobi wszystko, by 7 miliardów złotych znalazło się na modernizację służb mundurowych. Teraz, jak słyszę, plan jest gotowy.
6: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
5: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. A chodzi m.in. o zakup dla policjantów 70 tysięcy karabinków, hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także budowę nowoczesnego systemu antydronowego czy inwestycje w system nadzoru na granicach z Białorusią i Bałtykiem.
7: Fakty istotne dla Ciebie.
2: Stopy procentowe bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o nieobniżeniu rat naszych kredytów. Dlaczego podjęto taką decyzję, wytłumaczy Krzysztof Berenda.
8: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. No bo na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
9: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć o 191 zł.
8: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu.
2: A dziś więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego.

0: i kiedy już to pylenie się zaczęło, to zaczęło się tak, można powiedzieć, na pełnym gazie.
1: A czy może być tak, że ktoś do tej pory nie odczuwał objawów alergii? Czy ta alergia może się pojawić nawet u dorosłej osoby?
0: Alergia może rozwinąć się w każdym momencie życia, więc nie ma tu żadnej granicy. I ja osobiście znam pacjentów, którzy rozpoczęli prezentowanie objawów po 70 roku życia.
2: Tłumaczył dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a rozmawiała z nim Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Więcej informacji na stronie internetowej, a więcej faktów już o 5.30. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

był

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszam. Już prawie 500 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Śledzimy najnowsze informacje dotyczące żywiołu. Donald Tusk we Włoszech spotka się z premier Giorgio Meloni i papieżem Leonem. Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już drugą dobę strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb ogień objął w sumie około 500 hektarów lasu. W tę akcję zaangażowanych jest ponad 450 strażaków.
3: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa. Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z lasów państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Wczoraj dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty. To daje 372 tony wody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed wysokim zagrożeniem pożarowym. Objęło ono obszary województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Premier Donald Tusk spotka się dzisiaj w Watykanie z papieżem Leonem. Szef rządu będzie także rozmawiał z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Po południu Donald Tusk spotka się również w Rzymie z premier Włoch Giorgio Meloni. Te rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. W porannych faktach przeniesiemy się oczywiście do Rzymu. Nasz specjalny wysłannik będzie relacjonował wizytę premiera w Stolicy Apostolskiej. Będziemy też na Lubelszczyźnie, w miejscu tego ogromnego pożaru. Gościem Piotra Salaka o 7 w Faktach Radiu RMF 24 będzie dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Zapytamy go o sposoby walki z żywiołem. 2 minuty po 8 w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego ma być eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Ale to nie koniec informacji. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Już za godzinę w RMF FM pierwsze dzisiaj fakty sportowe, w nich jeszcze więcej mistrzowskich emocji. Dużo to wszystko i jeszcze więcej bieżących informacji to jest nasz plan dzisiaj na poranek. Niech ten dzień przyniesie dobre informacje. Kolejne fakty o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
6: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
7: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
8: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
9: Michał Zieliński,
10: Bogdan Zanewski,
11: Marcin Jędrych
12: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.
13: Zakonników, własnów i karzełków. Roi się pstrokatem, rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości.

Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, mówi, czego szukam w tłoku. Z Mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki.

Skąd te łzy? No, cóż to, milordzie? Niech pan przestanie. Nie wolno płakać. Nie wolno płakać, trzeba się śmiać. Trzeba się śmiać i śpiewać.

jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że każdy

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach 6.
2: Dzień dobry i zaczynamy.
3: Dzień dobry, zapraszamy.
4: A fakty o 6 zaczynamy od pilnej informacji z Łotwy.
3: Jak podają tamtejsze państwowe media, na terytorium kraju wleciały z Rosji dwa obce drony i się rozbiły.
4: Zbieramy nowe fakty w tej sprawie.
3: Druga doba ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
4: Za moment połączymy się z naszym reporterem, który na miejscu obserwuje walkę strażaków.
3: Pamiętamy też o maturzystach.
4: Oczywiście trwa egzaminacyjny majowy maraton.
3: Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej po tym, jak nad ranem miały nadlecieć z kierunku Rosji obce drony.
4: Armia informuje, że dwa bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią.
3: Mieszkańcy trzech powiatów dostali alerty w telefonach z poleceniem pozostania w domach i zamknięcia okien.
4: Jak podaje publiczny łotewski nadawca LSM, jeden z dronów mógł spaść na teren bazy paliwowej w Rzeżycy.
3: Wiemy, że tam na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
4: Łotewskie media podkreślają, że nie wiadomo jeszcze do kogo należały maszyny.
3: Do tego tematu na pewno będziemy wracać w porannych faktach w RMF FM.
4: To już druga doba walki z żywiołem na Lubelszczyźnie.
3: Ogień w Puszczy Solskiej objął już ponad 500 hektarów.
4: O poranku w Józefowie w powiecie biłgarajskim jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga.
3: Dzień
4: witamy,
3: dobry Dominiku. Co teraz tam się dzieje?
5: No, na miejsce docierają kolejne grupy strażackie. W sumie to setki ratowników, między innymi z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa. Sytuacja jest dość dobra. Na niebie jest trochę chmur, chociaż no, tutaj nie jest łatwo odróżnić, co jest chmurą, a co zadymieniem. Chwilami pada deszcz. No tylko chwilami, tylko lekko kropi, ale ten deszcz widać także w prognozach. Co ważne, nie ma już takiej sytuacji, że ogień przenosi się między wierzchołkami drzew. Leśnicy wycinali dwoma harwesterami pasy lasu, tworzyli takie korytarze o szerokości od 20 do 40 metrów, żeby zatrzymać tę linię ognia. I prace prowadzono również w nocy. Dzisiaj wznowione mają być działania z powietrza.
3: Z Dominikiem będziemy łączyć się w kolejnych faktach. To fakty w RMF FM. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka.
4: Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma.
3: Dawid B. polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Siostra Kamilka zapowiedziała apelację.
6: Obawiałam się, że te wyroki nie będą takie, jakie ja bym chciała. Jednak są takie, jakie nie chcę, więc będę składać apelację.
7: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Mówiła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Ojczym Kamilka oskarżony był m.in. o zabójstwo, a matka o pomoc mężowi.
3: Sąd wskazał jednak Dawida B. za znęcanie się nad pasierbem i spowodowanie obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.
4: Już ze spokojną głową można podchodzić do kolejnych egzaminów, tak przyznają maturzyści, którzy no, mają za sobą 3 podstawowe, obowiązkowe matury pisemne.
3: Wczoraj podchodzili do języka angielskiego na poziomie podstawowym.
8: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
9: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
10: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
11: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
4: Usłyszał przed drugim Elo w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: A dzisiaj język angielski, ale na poziomie rozszerzonym i historia muzyki. Jutro z kolei biologia i filozofia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów

0: Godzinę 17, wtedy no, najchłodniej w okolicach Szczecina, Koszalina, tam 9-10 stopni, najcieplejsze Podkarpacie nawet 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: I ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hasła, to my przypominamy nasze hasło.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie.

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś

0: hałas.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Łotewskie siły zbrojne poinformowały, że dwa drony, które nadleciały z kierunku Rosji, rozbiły się na terytorium Łotwy.
3: Mieszkańcy trzech regionów we wschodniej części kraju otrzymali komunikaty ostrzegawcze.
2: Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy, Jakubie.
4: Dzień dobry.
2: Co jeszcze wiadomo?
4: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca. Mieszkańcy regionu otrzymali SMS-y, które zalecały schronienie w budynku, zamknięcie okien i drzwi.
3: A my cały czas zbieramy nowe informacje. Słuchajcie kolejnych faktów.
2: O sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej będziemy mówić w rozmowie o 7:00.
3: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, tak, były komendant główny Policji Państwowej Straży Pożarnej. Piotrze, jakie masz pytania do ministra?
5: No oczywiście będziemy podsumowywać nocną akcję gaśniczą. Dużo już wiemy, dużo nam o tym opowiadał nasz reporter Dominik Smaga, który jest na miejscu, ale kilka kwestii wciąż jest niejasnych. Jak długo może potrwać dogaszanie? Czy zapaliły się torfowiska? Bo pamiętamy z pożarów nad Biebrzą, że takie pożary torfowisk to mogą trwać nawet kilka dni. Będziemy też rozmawiać o sprzęcie. Czy strażacy mają wystarczające wyposażenie do gaszenia leśnych pożarów? Czy nie potrzebują na przykład własnych samolotów? Takie samoloty amfibie, których używają na przykład francuscy strażacy, potrafią bez lądowania pobrać w 12 sekund 6000 litrów wody i ruszać dalej do akcji. Czy infrastruktura, czy system zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach jest wystarczający? O tym dużo będziemy mówić. Mam nadzieję, że czegoś dowiemy się też na temat tych dronów, które spadły na Łotwie. Także
3: tak
5: zapraszam.
3: Zapraszamy.
2: Zapraszamy to już o 7:00 w faktach RMF FM i internetowym radiu informacyjnym RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Piąty mecz wyłoni mistrzów Polski w plus lidze siatkarzy.
3: Fakty sportowe i Patryk Serwański, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Szansę na zdobycie tytułu nie wykorzystała wczoraj Bogdanka Luk Lublin. Na własnym parkiecie przegrała z Aluronem CMC wartą zawiercie 1-3. Pierwszy set dla Bogdanki, ale kolejny już dla gości.
8: Takie wrażenie, że byliśmy dzisiaj dużo spokojniejsi, bardziej zdyscyplinowani, szczególnie taktycznie. Ale jakby totalnie twardo stąpamy po ziemi. 3 dni temu wszyscy po nas jechali. Tak to wygląda po prostu w sporcie i cieszymy się, że doprowadzamy do 5. spotkania.
7: Tak mówił Mateusz Bieniek. Decydujący 5. finał w niedzielę o 14:45 w Sosnowcu. Rywalizacja o brąz za to zakończona sukcesem PGE Projektu Warszawa. W 4. meczu małego finału Projekt wygrał na wyjeździe z Asekorysowią Rzeszów 3-0.
9: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze gdzieś tam 3. raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo też tego chcieliśmy jako klub. Cieszymy się oczywiście.
7: Podsumował rozgrywający Projektu Jan Firlej. W piłkarskiej lidze mistrzów do Arsenalu w finale dołącza drużyna PSG. To po wyjazdowym remisie z Bayernem Monachium 1-1. Dembele strzelił już w 3. minucie bramkę dla Paryżan, wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Kane. Faza zasadnicza sezonu w Orlen Basket Lidze zakończona. Wczoraj rozegrano ostatnie spotkania. W meczu o 1. miejsce w tabeli Legia wygrała z Kingiem. Teraz pora na walkę w fazie play-in. 4 drużyny i 2 wolne miejsce w ćwierćfinałach. Na razie znamy 2 ćwierćfinałowe pary. Śląsk Wrocław kontra Arka Gdynia i Energa Trefl Sopot kontra Dziki Warszawa. W NBA w drugiej rundzie play-off drugie zwycięstwo odnieśli New York Knicks. Pokonali Philadelphia 76ers 108-102. Jeremy Sochan na parkiecie spędził zaledwie 55 sekund, a San Antonio Spurs rozbili Minnesota Timberwolves 129-85.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

zło na pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam. Cofajmy się i... Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń.

szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Obce drony lecące z kierunku Rosji rozbiły się na terytorium Łotwy.
3: Kraju należącego do NATO. Fakt ustala reporter RMF FM.
2: Potem Dolnośląska czwórka.
3: Zderzenie ciężarówki z busem w pobliżu węzła Wądroże Wielkie.
2: Za chwilę też nowe informacje z powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie.
3: Tam strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej.
2: A w rozmowie o 7 dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
3: Łotewskie służby potwierdzają informacje o dwóch dronach, które w nocy spadły we wschodniej części Łotwy.
2: Według sił zbrojnych tego kraju bezzałogowce nadleciały z terytorium Rosji. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Witamy. Dzień Jakubie. Dobry. Co więcej wiadomo w tej sprawie?
4: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Według agencji informacyjnej Leta w przestrzeń powietrzną Łotwy miało wlecieć kilka dronów z terytorium Rosji, ale tylko dwa się rozbiły. Łotewskie wojsko wzmocniło obronę przeciwpowietrzną na wschodniej granicy i skierowało tam dodatkowe jednostki.
3: Zbieramy cały czas nowe informacje.
2: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. Zderzenie ciężarówki z busem na autostradzie A4 w okolicy węzła Wądroże Wielkie na Dolnym Śląsku.
3: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca.
2: Zjedźcie za czwórki na węźle Budziszów na wojewódzką drogę numer 345.
3: Trzeci dzień. Strażacy walczą dziś z pożarem Puszczy Solskiej, który wybuchł we wtorek po południu. Pożar objął 500 hektarów lasów. W akcji biorą udział setki strażaków.
2: Tam na miejscu jest nasz wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, gdzie wy dokładnie jesteście?
5: Jesteśmy teraz koło Muzeum w Osłuchach, gdzie działa sztab dowodzenia akcją. Jest tutaj straż, jest policja, jest wojsko ściągnięte do pomocy. Są strażackie i policyjne pojazdy z masztami, z nadajnikami mającymi zapewnić służbom łączność w tych trudnych warunkach. Przez chwilę dość mocno tu padało. Teraz na niebie widać tęcze, a każda kropla deszczu ułatwia walkę z pożarem. Dobra wiadomość jest taka, że pogoda sprzyja działaniom służb. O tych działaniach po godzinie 7:30 dziennikarze mają być poinformowani na specjalnym briefingu. Osłuchy, Dominik Smaga.
3: Czas na rozmowę o 7:00 w faktach RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Piotr Selak, jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, były komendant główny Straży Pożarnej, czyli jesteśmy w rejonie Puszczy Solskiej, bo tam jest pan minister. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry państwu.
6: Pan może powiedzieć z całą pewnością, że pożar jest w tej chwili opanowany?
7: Na ten moment, po nocnych działaniach, które były bardzo intensywnie prowadzone przez wszystkie służby tutaj obecne, przez Państwową Straż Pożarną, służby leśne, również przy dużym wsparciu policji, mamy sytuację opanowaną. Nie oznacza to, że się nie pogorszy, bowiem zawsze jest tak w tego typu pożarach, że nocna sytuacja powoduje zawsze złagodzenie możliwości rozprzestrzenienia pożaru. Strażacy, wszystkie ekipy, które tu zostały skierowane na teren tej akcji, bardzo intensywnie pracowały na tym, żeby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia tego pożaru.
6: A przyjmijmy, panie ministrze, że sytuacja jest opanowana. Jak pan sądzi, jak długo potrwa?
7: Nie, ja nie powiem, w tym momencie powiem tak. Dzień dopiero będzie określał nam, czy mamy w sytuację opanowaną, ponieważ na pewno pojawią się wiatry i te wiatry będą, bo w nocy mieliśmy wyciszenie, nie mieliśmy sytuacji, że pojawiały się intensywnie. Natomiast zgodnie z prognozami meteorologicznymi pojawią się wiatry nawet o prędkości do 50 km na godzinę. To może powodować, że przecież jest wiele jeszcze zarzewi ognia, bo to jest duży obszar, który jest objęty pożarem. Nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone. W związku z powyższym może wystąpić sytuacja taka, że przy tym porwistym wietrze ten pożar może się dalej rozprzestrzeniać.
6: I o tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24. Wiesław Leśniakiewicz, były komendant główny Straży Pożarnej, wiceminister spraw wewnętrznych, razem z nami, słuchaczom RMF FM. Dziękujemy. Jesteśmy w Radiu RMF 24 oczywiście.
2: Dziękujemy. Ważne informacje. Rozmowa Piotra Selaka trwa w sieci.
3: A za godzinę Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Bielanem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Po nocnych działaniach sytuacja jest opanowana, mówił w rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24 wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
3: Mamy sytuację opanowaną, nie oznacza to, że się nie pogorszy, bowiem zawsze jest tak w tego typu pożarach, że nocna sytuacja powoduje zawsze złagodzenie możliwości rozprzestrzenia pożaru. Strażacy, wszystkie ekipy, które tu zostały skierowane na teren tej akcji, bardzo intensywnie pracowały na tym, żeby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia tego pożaru.
1: Jak zaznacza wiceszef resortu spraw wewnętrznych, wiatr, który dziś jest prognozowany na Lubelszczyźnie, może powodować, że ten pożar będzie się rozprzestrzeniać.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Rada Konstytucyjna Prezydenta będzie poszerzana. Tak zapowiadał wczoraj podczas porannej rozmowy w RMF FM Marcin Przydacz.
1: Czy zatem prezydent naprawdę wierzy, że zmiana Konstytucji jest możliwa i czy tego samego chce PiS?
2: O to zapytamy dzisiejszego gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Adam Bielan, europoseł tej formacji.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomku. Dzień dobry. O co jeszcze zapytasz gościa?
4: O to, czy rzeczywiście wierzą, że Polaków uda się przekonać do zmiany systemu władzy na prezydencki i czy rzeczywiście w samym PiS jest na to zgoda, bo jaskółki ćwierkają, ptaszki ćwierkają, że prezes jest przeciwny. Jeśli chodzi o Polaków, to większość Polaków nie chce w ogóle zmian w systemie władzy, a to wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Ale może to oczywiście da się zmienić. Będę też pytał o życie wewnętrzne w PiS i o to, czy powstaną kolejne stowarzyszenia wewnątrz.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Nieopłacone faktury zaczynają śmiertelnie przygniatać polskie firmy. Z najnowszych danych wynika, że aż 87% polskich firm cierpi z powodu nieterminowych płatności ze strony kontrahentów, czyli ludzi i przedsiębiorców, którzy biorą towar, ale na czas nie płacą.
7: Łączna kwota zaległości kredytowych i pozakredytowych przedsiębiorstw na koniec lutego przekroczyła 46,2 miliarda złotych. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o prawie 2,5 miliarda złotych.
6: Tak wylicza Paweł Szarkowski, prezes Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dla firm to jest potężny problem i to dzieje się w bardzo trudnym momencie. Przedsiębiorcy, tak samo jak i każdy z nas, muszą się teraz borykać przecież z bardzo wysokimi cenami energii i z potężną niestabilnością.
7: Prawie połowa firm wstrzymuje plany rozwojowe. W efekcie skumulowane problemy są postrzegane jako zagrożenie dla stabilności działalności przez niemal połowę firm, co sprawia, że obawy o utrzymanie płynności finansowej stają się naturalną reakcją obronną.
6: A ta reakcja obronna przekłada się na wstrzymywanie nowych projektów, ograniczenie rekrutacji, a coraz częściej niestety także na zwolnienia pracowników i obniżki pensji. Firmom, ale i każdemu z nas z pewnością pomogłaby ulga w postaci obniżenia nam rat kredytów, no ale na razie to się jednak nie wydarzy. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czyli obniżek teraz nie będzie, a kiedy będą? No, dziś po 15 comiesięczne wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego. Jak tylko padnie coś ważnego, usłyszycie o tym w faktach. A już teraz mamy najnowsze kursy walut. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Joan Jett i Rock and Roll. O to chodzi.
0: Kucharz.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

pięćdziesiąt kilka razy. Żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj i na skos, a w tej uliczce, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś.

0: czymkolwiek jest.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

tak się pcha do świata i nie daje mi spokoju. Niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe,

0: nas chodzi.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Tu w RMF FM. Na zegarach prawie 8, a zatem czas zacząć.
3: 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami.
4: To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską.
3: Pożar domu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4: To informacja z gorącej linii od naszej słuchaczki.
3: Za moment poranna rozmowa.
4: Gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. 123 osoby zatrzymane w wielkiej policyjnej akcji przeciwko osobom tworzącym i rozpowszechniającym w sieci treści pedofilskie.
3: Podczas operacji Hellfire przeprowadzonej przez 2 tygodnie w całym kraju przejęto ponad 330 tysięcy plików z zakazanymi treściami.
4: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co więcej wiadomo o zatrzymanych?
5: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Część tych materiałów była stworzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Jeden z podejrzanych nakłaniał małoletnich do innych czynności seksualnych przez internet. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. W trwającej 2 tygodnie operacji Hellfire wziął udział prawie 500 policjantów. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne. 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
4: Jeżeli celem dronów był skład ropy naftowej, to mogła być to rosyjska prowokacja, ocenia komandor rezerwy marynarki wojennej Maksymilian Dura.
3: Przypomnijmy, jak informowaliśmy w faktach, na terytorium wschodniej Łotwy rozbiły się 2 drony, które nadleciały z terytorium Rosji.
4: W związku z zagrożeniem w Rzeżycy i Lucynie podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć we wszystkich szkołach.
3: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień. Co jeszcze jestem. Powiedział ci komandor Dura?
6: Komandor Maksymilian Dura nie ma wątpliwości, że niezależnie od tego, czyje były to drony, winę za to zdarzenie ponosi Rosja, która wypowiedziała wojnę Ukrainie. Wojskowy zwraca uwagę na to, że wysyłanie dronów, które przekraczają przestrzeń powietrzną krajów NATO, to nowy sposób działania Federacji Rosyjskiej.
7: Rosja po prostu punktuje, sprawdza, co może zrobić i niestety okazuje się, że może zrobić dużo. Natomiast jednej rzeczy nie może zrobić, czyli nie może nas zaatakować wojskowo, bo NATO jest silniejsze i Rosja zdaje sobie z tego sprawę.
6: Mówił mi komandor Maksymilian Dura. Ekspert dodał również, że podobne incydenty będą się powtarzać również w naszym kraju, dlatego ważne jest jak najszybsze stworzenie systemu antydronowego.
3: Pożar dwupiętrowego domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedną osobę ewakuowano.
4: Z ogniem walczy 9 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.
8: RMF FM. Czas na rozmowę.
4: I to poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry. Moim gościem jest Adam Bielan, europoseł PiS. Witam, panie pośle.
10: Dzień dobry.
9: Architekt pojednania.
10: Ładne określenie.
9: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
10: Wie pan, to się nie sprawdza w polityce, to chyba z czasów słusznie minionych.
9: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem tak, się zapytać, czy tak. W PiSie teraz będzie podobnie? Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń?
10: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
9: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł, to jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
10: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie są rodzajem para,
9: rozkwitać.
10: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z list
9: Prawa
10: i Sprawiedliwości.
9: Kolacja z premierem Czarnkiem? A może z
10: Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem. Już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich 3 panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Chełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie
9: tak,
10: pana
9: ja
10: prezesa Czarnka i premiera Morawieckiego.
9: No bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. I to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka. Czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
10: NGO-sy są ważnym elementem życia
9: społecznego. I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
10: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców.

0: istnieją od 25-6 lat.
1: No, to kilkadziesiąt, dobrze, to jest spór o to, ile.
0: Ale
1: to
0: wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej, wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli list wybory
1: nie
0: prezydenckie.
1: Nie będzie takim, taką granicą, bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
0: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonurtowa.
1: Czyli nie obawia się pana to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
0: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze
1: Świetna kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych, czy antymediów społecznościowych, trwa debata między politykami PiS-u, powiedziałbym, wcale nie miękka.
0: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
1: to też za chwilę
0: wtedy
1: zapytam.
0: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
1: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
0: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie dość trudnym naszej
1: Krzysztof
0: historii.
1: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował. To, o czym pan zresztą wspomniał.
0: Tak.
1: To jest sygnał dla PiS-u? Dobry, że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji? Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
0: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi, dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
1: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
0: Tak.
1: To jeszcze pytanie o tę potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
0: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent. Być może taka, no myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale no, sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
1: Czyli rozumiem, że pakt senacki taka jak szeroki z Koroną Polską czy bez?
0: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
1: A ze Sławomirem Mentzenem?
0: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć, lży naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
1: Czyli jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
0: Nie, ja nie mówię o żadnym...
1: Krzysztof Bosak,
0: ja nie mówię o żadnym rozłamie.
1: Sławomir Mentzen z nimi.
0: Nie liczę na żaden rozłam, to są problemy wewnętrzne Konfederacji, my się zajmujemy sobą.
1: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka pana zdaniem?
0: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
1: Natomiast a jak pan... nie będzie wzrostów, to...
0: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
1: A pan cały czas odwołuje kampanii, się. Czyli ja się odwołałem do Mao, a teraz pan się odwołuje do Mao. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
0: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem. Też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
1: Tu stawiamy

0: Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze ważne informacje z Lubelszczyzny, gdzie strażacy trzeci dzień walczą z pożarem lasów w Puszczy Solskiej.
2: Nie ma zagrożenia dla okolicznych gospodarstw, powiedział przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W regionie zaczął padać deszcz.
2: Jak usłyszeliśmy przed chwilą podczas konferencji służb, obszar pożaru jest pod kontrolą.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty, tam na miejscu jest nasz reporter, będziemy się z nim łączyć.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
7: Deszczowy dzień przed nami, tak dzisiaj będzie. Padać będzie w tym momencie Suwałki, Białystok, Kielce, Wrocław, Opola, ale potem praktycznie deszczowo będzie w całym kraju.
8: No i znaczne różnice w temperaturze. Tak od centralnej Polski na północ i północny zachód w okolicach 10 stopni, natomiast Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie i Lubelszczyzna 23.
9: Niech padze nad puszczą, niech padze!
4: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
7: No, patrzę na mapę meteo, godzina 14, wtedy dziewiątka w Gdańsku.
10: RMF, piosenka literacka.

Teraz idę ubrany w różowe nadzieje, a ludzie drzwi w zamki zbroją przed złodziejem, a za drzwiami kutymi wiatr wieje. Szczenięcą ufność

granie, graje i całą noc za takie szmalki. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie.

jest coś naszego, polskiego. Takie wiesz, serce szczypacielnoje. Bo widzisz, Krajek, ty mnie zrozumiesz.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Autostrada A4 zablokowana po porannym wypadku między Wrocławiem a Legnicą.
2: Przed węzłem Mikołajowice bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Co dzieje się w tej chwili na miejscu, sprawdza dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Kierowcy wciąż muszą się niestety liczyć z dużymi utrudnieniami. Oba pasy w kierunku granicy są zablokowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa zabezpieczanie śladów i sprzątanie po wypadku. Korek ma w tej chwili prawie 4 kilometry. Policja poleca objazd drogą wojewódzką 345. Możemy z niego skorzystać, zjeżdżając na węzeł Budziszów. Natomiast dobre wiadomości dla kierowców, którzy jadą w stronę Wrocławia. W tym kierunku ruch odbywa się już bez zakłóceń.
1: Kilkanaście niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono w jeziorze Harzykowskim w Borach Tucholskich.
2: Na czas pracy saperów konieczna była ewakuacja 30 osób mieszkających najbliżej linii brzegowej.
1: Za pół godziny początek matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
2: Jakieś rady na ostatnią chwilę?
4: Pilnujcie struktury, limitu słów i pamiętajcie, że bogate słownictwo to wasz największy as w rękawie. I najważniejsze, wejdźcie na salę z podniesioną głową. Spokój, głęboki oddech i pewność siebie.
1: Radziła Justyna Kulik, nauczycielka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach Włódzkiem.
2: Spokój to podstawa. Tak. Trzymamy za was kciuki.
1: Będzie dobrze.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.
2: Przesądził remis 1-1 w rewanżowym meczu półfinałowym. Fakty sportowe o poranku i Patryk Serwański, witamy.
7: Dzień dobry, mecz rozgrywany w Monachium. No i nastroje w drużynie Bayernu szybko ostygły, bo Paryżanie strzelili gola już w trzeciej minucie. Wyrównanie dopiero w doliczonym czasie. A zaczęliśmy mecz w najlepszy możliwy sposób. Strzeliliśmy bramkę, byliśmy na tym etapie meczu spokojniejsi niż zwykle. Bayern dał z siebie wszystko, atakowali. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by tak długo się bronić, ale pokazaliśmy jakość, podkreślał trener Paryżan Luis Enrique. W plus lidze siatkarzy ciągle czekamy na najważniejsze rozstrzygnięcie. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Bogdankę Luk Lublin 3-1. No i w walce o złoto mamy remis 2-2. W Lublinie złość na niewykorzystanie mistrzowskiej szansy.
8: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. No i tyle.
7: To Mateusz Malinowski z Bogdanki. Brązowe medale wywalczyli wczoraj zawodnicy PGE Projektu Warszawa. Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz szybko pożegnali się z turniejem tenisowym w Rzymie. W pierwszej rundzie Linet nie miała większych szans z Niemką Tatianą Marią. Fręch stoczyła trzysetowy, no ale przegrany pojedynek z Aleksandrą Ijalą z Filipin. Hurkacz nie poradził sobie z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Wygrać dwa mecze i liczyć na odrobinę szczęścia. To jest cel naszych hokeistów, którzy pozostają w grze o awans do elity. W Sosnowcu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A Polacy zagrają dziś z Japonią, jutro z Litwą. Dwa zwycięstwa dadzą nam awans do elity, jeśli swoje spotkania wygra też Kazachstan.
9: Wszystko jest w naszych rękach, musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
7: Tak mówił Christian Mroczkowski. Kazachowie zagrają swój mecz o 16 z Ukrainą, my o 19.30.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: RMF Piosenka Literacka.

kojarzył. Pierwsza naiwna w recepcji czyta o antykoncepcji i o swym królewiczu marzy. W szatni zostały dwie kamizelki, wszędzie popłoch wielki, może nad ranem przyjdzie kontroler. Już 4:00 na zegarze, znów wirują nasz

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie. Zrobię

czas nie nagli, frajerzy zawsze mają czas. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy, że ci się chciało być zakałą, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się chciało widzieć całość, gdy wystarczała biała laska, że ci się chciało być tylko sobą, zwyczajnie dobro od zła rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok, tylko służalcza szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, że ci się chciało.

wieczną rzeczy pamięć w granicie. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy.

coraz cieńsze grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie.

Czy nie pora byś zechciała inaczej już skończyć? Ale, ale przyjdzie wiosna i zatęskniesz jeszcze.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Lena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
2: Deszcz nad Lubelszczyzną.
3: To dobre informacje w związku z ogromnym pożarem nad Puszczą Solską.
2: Za chwilę połączymy się z reporterem RMF FM.
3: Łotewski minister obrony wskazuje, do kogo może należeć dron, który nad ranem rozbił się we wschodniej części kraju.
2: Ponad 300 pasażerów na pokładzie samolotu.
3: Wystartował pierwszy bezpośredni lot z Warszawy do San Francisco.
2: A na koniec ciekawe doniesienia naukowców.
3: Wskazali składnik, który mógł zapoczątkować życie na Ziemi. Jesteśmy optymistami, mówią dowódcy akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej, gdzie od wtorku płoną hektary lasu.
2: W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Obok zalewu w Józefowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Czyli Dominiku, można powiedzieć, że pożar jest opanowany?
4: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru.
5: Kamery termowizyjne mapują nam punkty szczegółowo, określając je, gdzie są duże temperatury. Tam udają się ludzie, przelewają te tereny i to są dokładnie te punkty operacyjne, w których będą zrzuty realizowane, tak by schładzać ten teren, by właśnie nie pojawiła się możliwość przemieszczenia tych elementów, czy iskier, czy zarzewi ognia w inne miejsca, ze względu na duży wiatr, to co stało się wczoraj.
4: A wczoraj zerwał się wiatr, który pchał ogień w głąb lasu. Strażacy walczyli o to, żeby nie doszedł do Józefowa. Udało się. Potem przez noc walczono o to, żeby wycinkami stworzyć taką linię, za którą pożar nie przejdzie. Ryzyko wciąż jest, bo po południu ma się zerwać silniejszy wiatr. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las. Pożar objął 300 hektarów, w tym część lasu, który miał być ustanowiony rezerwatem. Józefów, Dominik Smaga.
3: Drony, które rano wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony.
2: Andris Spruc pojechał na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło.
3: Najpierw audiencja u papieża, później spotkanie z szefową włoskiego rządu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech.
2: We włoskiej stolicy jest też reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, to spotkanie w symbolicznym czasie.
6: Przed dzień rocznicy wyboru kardynała Prevosta na głowę kościoła. Po południu rozpocznie się stricte polityczna część wizyty już w Rzymie. W siedzibie, w kancelarii premiera Włoch, spotka się z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Rozmowa ma dotyczyć się przede wszystkim relacji między Polską a Włochami, a także wyzwań, przed jakimi stoi Europa, między innymi w kontekście bezpieczeństwa. Dziś Donald Tusk nie jest jedynym zagranicznym gościem w Rzymie. We włoskiej stolicy będą również sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz premier elekt Węgier Peter Madziar. Na razie nie ma informacji, by polski premier miał się z nimi spotkać. Z Rzymu Igor Skrzypek.
3: Ponad 300 osób znalazło się na pokładzie długo wyczekiwanego bezpośredniego samolotu z Warszawy do San Francisco.
2: Maszyna wystartowała z lotniska imienia Fryderyka Chopina w stolicy wczoraj po południu.
3: Z pasażerami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Z jaką myślą państwo wsiadają do tego samolotu numer 1?
8: To pierwszy rejs San Francisco, a po drugie dalej lecimy do Tahiti.
7: Wakacje?
8: Tak, wakacje, Bora Bora, później lecimy.
9: Dzisiaj mam urodziny, okrągłe zresztą, i będę świętować na pokładzie.
7: Co będzie już po wylądowaniu? Co tam czeka w San Francisco?
10: Parę dni urlopu, wizyta u znajomych.
7: Aktywny urlop?
10: Aktywny, na zwiedzaniu.
7: Gdy państwo słyszą San Francisco, to co pojawia się w głowie?
8: Alcatraz, pozytywni ludzie.
9: Tramwaje Zatoka, rejsy most.
3: Samoloty z Warszawy do San Francisco będą startować 4 razy w tygodniu.
2: Formowanie się pierwszych kontynentów mogło mieć kluczowe znaczenie dla powstania życia na Ziemi.
3: Najnowszą teorię naukowców z University of British Columbia przenosi do studia Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, ile ich zdaniem kluczowa była rola jednego pierwiastka, boru?
11: Tak, kanadyjscy badacze wskazują, że pierwiastek ten stabilizuje delikatne cząsteczki cukrów niezbędnych do budowy cząsteczek RNA, które według wielu teorii pojawiły się przed DNA i mogły być pierwszym nośnikiem informacji genetycznej. Jednak bor działa w bardzo wąskim zakresie stężeń. Zbyt duże ilości są toksyczne, zbyt małe uniemożliwiają powstanie kluczowych związków chemicznych. Pierwotny poziom boru w oceanach na Ziemi mógł być właśnie za wysoki. Dopiero w miarę tworzenia się kontynentów został uwięziony w skałach, szczególnie granitowych, a jego poziom się ustabilizował.
2: To ma znaczenie dla badań nad możliwością istnienia życia na innych planetach.
11: Zdecydowanie może się okazać, że planety skaliste, które nie mają skorupy bogatej w granit, jak Mars, nie mają warunków do powstania życia, a ewolucja geologiczna planety może być równie ważna jak jej odległość od gwiazdy.
3: No na kolejne fakty dotyczące bieżącego życia wokół nas zapraszamy o 10:00.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

na oficerskim żoliborzu sennym świtem. Siwe kobiety gramolą się z kościeli. Kołdra jest ciężka, a poszwa jest podarta. Kołdra po mieczu jest, a poszwa po kądzieli. Na oficerskim żoliborzu gdzieś w szufladach żółkną fotografie na tekturkach. O tutaj Lusia przy pierwszej komunii. A tu park i oswojona wiewiórka. A Żoliborz to miał oznaczać piękny brzeg, spokojne życie przy dźwiękach walca. A Żoliborz to miał oznaczać rajski ogród.

siły trzeba. Bo wszakże mąż był ponoć saperem. Porcelana już nie stoi tu na półkach, bo w lichwę poszła, gdy trzeba było przeżyć. Ale fajans też się dłoni dobrze trzyma, bo najważniejsze to w Boga ciągle wierzyć.

twarze i mężczyźni nasi tacy eleganccy, epolety ich błyszczące tak zuchwale, i my piękne w naszych dawnych sukniach i u boku mężów swych tak dostojne. Bo nie jest źle być żoną oficera, pod warunkiem, że nie ginie on na wojnie.

Od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz, po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz, po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic.

0: jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość. Bo nie rozumie jej nikt.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

zwykły człowiek, jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu, praw i nocy.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: A najważniejsze informacje zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Nowy standard opieki nad kobietami w ciąży obowiązuje od dzisiaj w szpitalach w całej Polsce.
3: W faktach sprawdzamy, co w praktyce się zmienia.
4: Wzrośnie rola położnej, to też jest bardzo ważna zmiana.
2: W Szczecinie kierowca miejskiego autobusu z impetem wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie.
3: Mamy to na filmie na rmf24.pl.
2: Na początek jednak pilna informacja z Wielkopolski.
3: Dotycząca groźnej sytuacji z udziałem radiowozu.
2: Pilna informacja z Wielkopolski. Uszkodzony radiowóz po policyjnym pościgu w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim.
3: Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę osobówki, ale ten nie zareagował i odjechał. Podczas pościgu policjanci wpadli w poślizg i uderzyli radiowozem w słup. Nikomu nic się nie stało.
2: Kierowca uciekł, ale policja zna tożsamość i prowadzi poszukiwania.
3: Do tego tematu wrócimy w faktach RMF FM.
2: O włos od wypadku w Szczecinie.
3: Kierowca miejskiego autobusu z dużą prędkością wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie. O szczegółach sprawy Anna Pałama.
5: Zapis z miejskiego monitoringu pokazuje, że grupa pieszych weszła na pasy na oznakowanym przejściu. Nagle z dużą prędkością wjechał autobus komunikacji miejskiej. Piesi byli już w połowie przejścia, ale na szczęście zdążyli uciec. Do tego zdarzenia doszło na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. To ruchliwe miejsce w mieście. Obok znajduje się duża galeria handlowa. O sprawie poinformował policję jeden ze świadków tego zdarzenia. Kierowca otrzymał dozór policyjny i zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Jak wyglądała ta sytuacja? Zobaczcie na rmf24.pl.
3: Kobiety w ciąży muszą przygotować się na zmiany na oddziałach położniczych.
2: W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej.
3: Co dokładnie się zmienia, o tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Bardzo istotna z perspektywy kobiet zmiana dotyczy dostępu do znieczulenia w czasie porodu. Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego i podawać informacje o tej metodzie na swojej stronie internetowej. Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka.
4: Skin to skin, czyli skóra do skóry, on gwarantuje i matce, i noworodkowi bardzo wiele profitów, bo i kwestia przywiązania, gdzieś zaadaptowania.
6: Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy, zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
2: Szczegóły na temat tych zmian mamy na rmf24.pl.
3: Polski system wyborczy skłania do paktów senackich. Tak podkreślał Adam Bielan, europoseł PiS w porannej rozmowie w RMF FM. Z nami Tomasz Terlikowski.
2: Tomku, czy to oznacza, że PiS będzie budował szeroki pakt prawicy z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej?
7: Odpowiedź Adama Bielana jest jasna. Do paktu skłania system wyborczy.
8: Znamy ordynację senacką. Wiemy, że jest dość specyficzna. Mamy okręgi jednomandatowe. One wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent.
9: Być może na razie 30 kilku.
8: No, myślę, że realnie mamy w sondaży, z reguły nas zaniżają. Ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
7: A jak szeroki miałby być ten pakt? Tu odpowiedź jest mniej jednoznaczna.
8: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
9: A ze Sławomirem Mentzenem?
8: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii. On bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć lży, naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
7: I właśnie to uświadamia rolę, jaką w pakcie miałby odgrywać prezydent Karol Nawrocki.
2: Biało-czerwona flaga na urzędzie miasta w San Francisco, a na płycie międzynarodowego lotniska w tym mieście maszyna lotu.
3: Polskie linie lotnicze zainaugurowały połączenie do San Francisco, które ma ułatwić m.in. dostęp do Doliny Krzemowej.
2: A w najbliższych dniach w San Francisco zaplanowano spotkania biznesowe promujące Polskę.
10: Mamy nadzieję, że to połączenie przybliży Warszawę jeszcze bardziej i Polskę do Kalifornii, do San Francisco. Ja wiem, że zainteresowanie jest ogromne tym połączeniem. No, do Polski przyjeżdża już bardzo dużo zarówno turystów, Amerykanów, ale również przedsiębiorców.
3: Powiedziała w San Francisco Paulina Kapuścińska, konsul generalna w Kalifornii.
2: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Was już na kolejne fakty o 11.
3: Przedstawi je Ewa Kwaśne. Dobrego dnia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wielkie emocje, wykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

fale wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, teraz we mnie.

sobą wciąż zajęci, własnej nudy święci, jakby na

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Krzyczący wolność kręcą pęta, krzyczący męstwo drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta. Krzyczącym łaska śni się szachot. Mądrość odmienia język durnia. Uczciwość sławi sprzeniewierca.

0: danym codziennie.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam i zapraszam. A fakt o 11 zaczynamy od Wielkopolski. W Czajkowie strażacy walczą z pożarem magazynu, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. W przyszłym tygodniu zbierze się kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej, aby podjąć decyzję w sprawie senatora Tomasza Lenza. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. A w faktach kulturalnych m.in. o warszawskiej premierze Pacyfistów. W miejscowości Czajków w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce pożar magazynu, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. W akcji bierze udział blisko 100 strażaków.
4: Generalnie jest to taki kontener morski, można by powiedzieć, w którym jest usytuowana ta bateria o takiej dużej mocy. Na chwilę obecną panuje tam duże zadymienie, pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi, jedynie nasze zastępy schładzają po prostu tą baterię.
3: Jak przekazał RMF FM kapitan Radosław Gatkowski, na miejsce jedzie specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów. Z terenu zakładu i pobliskich budynków ewakuowano kilkadziesiąt osób. W odległości około 500 metrów od miejsca, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza, znajduje się szkoła podstawowa. Na czas działań strażaków wydano zakaz opuszczania budynku. A zdjęcia z akcji w Czajkowie mamy na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu zbierze się kolegium naszego klubu, aby podjąć decyzję w sprawie senatora Tomasza Lenza. Usłyszał od rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy fakty. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tysięcy złotych. To pokusie doniesień o zabiegu syna senatora, który miał się odbyć bez formalnej zgody i bez kolejki. A na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Dzień
3: witamy
5: dobry.
3: Cię, Kacprze. Czy polityczna przyszłość w takim razie senatora jest przesądzona?
6: Niekoniecznie. Senator Tomasz Lenz twierdzi, że to on jest pokrzywdzony w całej sprawie. Według niego zabieg odbył się zgodnie ze standardami, a brak dokumentacji tłumaczy prywatnym konfliktem z dyrektorem szpitala.
7: Lekarz wystawił dokumentację tego zabiegu, którą dyrektor nie wprowadził do systemu. I dlaczego nie wprowadził do systemu? Tym zajmie się prokuratura.
6: Od senatora oczekujemy obszernych wyjaśnień. Usłyszałem od rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody.
8: Nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie może nadużywać swojej władzy w żaden sposób, więc oczekujemy od senatora Lenza wyjaśnień. Każde takie postępowanie powinno skutkować konsekwencjami.
6: A z kolei dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, uważa, że zabieg odbył się z pominięciem obowiązujących procedur.
3: Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Jak informuje prokuratura, były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS, ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z podaniem nieprawdy, jak podejrzewają śledczy w swoich deklaracjach podatkowych.
9: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
3: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Chłopczyk walczy z ostrą białeczką, a lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Mama Henia, pani Małgorzata, nie kryje wzruszenia.
10: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
3: Usłyszała od mamy Henia w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz już fakty kulturalne RMF FM, w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
11: Jestem,
3: Kasiu.
11: Dzień dobry.
3: I na początek usłyszymy o czym? O warszawskiej premierze Pacyfistów.
11: Po premierze na krakowskiej scenie Stu, dziś premiera w Stołecznym Teatrze Współczesnym, bo to jest koprodukcja. W swojej najnowszej sztuce Marek Modzelewski zadaje pytania o to, co zostaje z wielkich haseł, gdy zderzają się z prozą codziennych decyzji. Reżyseruje Jacek Braciak.
12: To jest też zaleta tej dramaturgii Modzelewskiego, że tam są takie różne warstwy dla widzów mniej wymagających, co to przyszli na dziwowisko i oni rechoczą. No ale są też takie momenty, czy takie warstwy, czy takie sfery, czy takie postawy ludzkie, które niektórych wprawiają w osłupienie, w jakieś milczenie, w smutek i ich to szczególnie nie bawi. Tu jest wszystko, na szczęście.
11: W obsadzie m.in. Agnieszka Suchora, Mariusz Jakus i Wojciech Malajkat. Koncert grupy SBB, legendarnego tria w składzie Józef Skrzek, Apostolis Antimos oraz Jerzy Piotrowski będzie w niedzielę w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. To z okazji 5. urodzin Muzeum Hammonda, które pokazuje unikalną kolekcję instrumentów od lat 30. XX wieku. W przyszły wtorek zaczyna się festiwal w Cannes. W programie znalazł się m.in. dokument, który pokazuje historię Ameryki przez pryzmat losów wilków i innych dzikich zwierząt. Narratorem tego filmu jest słynny aktor, laureat Oscara Jeff Bridges.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu program Byle do piątku, już czwartek.
0: Jeszcze kiedyś wstanę i gdzieś w podróż ruszę.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.
1: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terwikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
4: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zanewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

odwróconym w tym kraju. W tym kraju na opak prawie wszyscy stoją. Na krawędzi tak cienkiej jak obłęd genialność. Wystarczy, by zrobili krok do przodu. W tym kraju, na opak w tym kraju.

żebym się, panie, nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nietrwałe i bez znaczeń, i niech się w końcu staną wierszem, póki czas. Zapomnij śmieszność i pokuszenie i kilka prób jakże banalnych. Nie ingeruj na zbyt wiele.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

0: pulsują.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, w samo południe jest z nami Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam. Papież Leon XIV przyjął zaproszenie z radością. Data jest jeszcze do ustalenia, ogłosił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Watykanie. Za moment połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Potem w faktach Puszcza Solska na Lubelszczyźnie. Tam od wielu godzin strażacy gaszą wielki pożar lasu. Karol Nawrocki chce przeprowadzenia referendum. Ma ono dotyczyć odrzucenia przez Polskę unijnej polityki klimatycznej. I o tym też w faktach w południe. 2028 rok to możliwy termin wizyty papieża Leona XIV w Polsce. Tego cenił premier Donald Tusk po audiencji u Ojca Świętego. W Watykanie na placu Świętego Piotra jest nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego akurat ten termin?
4: Wizyta papieża w Polsce byłaby możliwa w przyszłym roku, ale 2027 rok to w Polsce rok wyborczy, a tradycyjnie głowa kościoła nie odwiedza państw w takich okolicznościach, stąd rok 2028. Premier przekazał, że papież przyjął potwierdzenie zaproszenia do Polski z radością. Audiencja była też okazją do rozmów o sytuacji międzynarodowej i działaniu na rzecz pokoju.
5: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl. Myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy.
4: Przekazał premier, który z Watykanu uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Z placu Świętego Piotra w Watykanie Igor Skrzypek.
3: Dobre wiadomości płyną z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wielu godzin strażacy gaszą wielki pożar lasu. Obecnie trwa już dogaszanie. Przy baszcie widokowej w Józefowie jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Dominik Smaga. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Dominiku, w tym samym miejscu byłeś też wczoraj, prawda?
6: Tak.
3: I masz teraz porównanie. Dzisiaj jest lepiej?
6: O wiele lepiej. Wczoraj widziałem stąd ogromne kłęby dymu znad płonącego lasu. Dzisiaj tylko nieduży dym unoszący się jak mgła nad pogorzeliskiem, nad które skierowano śmigłowce i samoloty co chwila zrzucające wodę tam, gdzie wciąż panuje wysoka temperatura, żeby całkowicie zdusić pożar. Akcje prowadzą i zabezpieczają setki strażaków ochotników, po których widać duże zmęczenie.
7: Za chwilę będzie druga doba się kończyć i trzecia się zaczynać non-stop.
8: No my akurat w tym momencie to nie jest może aż tak źle, bo jesteśmy na zabezpieczeniu lądowiska. No to też ktoś musi wykonywać, ale ogrom pracy jest. To jest mnóstwo hektarów.
6: Około 300 hektarów objął ten pożar. To dane Komendy Głównej Straży Pożarnej. Zrzuty wody są chwilowo wstrzymane, ale tylko dlatego, żeby umożliwić przelot dronom z kamerami termowizyjnymi, żeby ustalić, gdzie jest wysoka temperatura i gdzie zrzucać wodę. Sprzed baszty w Józefowie Dominik Smaga.
3: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
9: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
10: Witam.
3: Witaj Kacprze. Czy senatorowie poprą wniosek prezydenta?
10: Nic na to nie wskazuje. Co prawda marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że odpowiednia komisja zajmie się tym wnioskiem, jednak o pytaniu znajdującym się we wniosku o referendum mówi wprost.
11: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
10: Nie wydaje mi się, aby większość senacka poparła ten wniosek, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
12: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
10: Opozycja będzie z kolei za przeprowadzeniem referendum.
13: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
10: Mówił senator PiSu Wojciech Skurkiewicz. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie.
3: Grupa wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się dziś w pracy z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
14: Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna.
3: Mówił przed wejściem do siedziby Trybunału sędzia Krystian Markiewicz. Na miejscu jest nasz dziennikarz w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
15: Ruszaj się dla zdrowia.
3: rowerami, hulajnogami, deskorolkami albo na rolkach. W taki sposób tylko do szkół i przedszkoli w Warszawie dojeżdża niemal 200 tysięcy dzieci. Ruszyła 9. edycja Rowerowego Maja, kampanii, która promuje zdrowy styl życia. Dlaczego warto postawić właśnie na taki transport?
0: Dlatego, bo się nie stoi w korkach. No i rowerem jest dużo ekologiczniej.
15: Trzeba dużo wcześniej wyjść.
16: Ja wychodzę 5 minut przed. Czasami o 8 wychodzę, żeby być na 8.
15: Są jakieś plusy udziału w tej akcji Rowerowy Maj? Coś można dostać? Jak...
17: Jeżeli się zdobędzie 15 naklejek, to można na przykład pójść na jakieś trampoliny za darmo na kilka godzin.
15: Jak klasa będzie miała najwięcej naklejek z szkoły, to dostaje nagrodę.
3: Z uczniami szkoły podstawowej nr 300 na warszawskim Wilanowie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Kolejne wydanie Faktów już o 13:00 powiemy m.in. o niezwykłym odkryciu naukowym dotyczącym wulkanów. Wygląda na to, że, uwaga, sprzątają po sobie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
20: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
2: Patrzę, co przyniesie piątek w pogodzie. Weekend zacznie się ze słońcem na południu kraju. Tam nawet tak 16, 17, 18 stopni Celsjusza. Większość regionów jednak jutro będzie miała chmury i maksymalnie na termometrach tak 13, 14. No w Warszawie jeszcze 16 stopni. Na wybrzeżu 9, 10, może 11 w Łebie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
20: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
2: Cały czas mam w głowie to zdanie z Faktów, że wulkany...
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe.

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

pytają, badają, czy pies to czy to bies. A i duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS. Po staremu codziennie błaga tak.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

grabacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy,

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę, już wszystko mówię. Co dalej z prezydenckim projektem ustawy o kryptoaktywach skierowanym wczoraj do Sejmu? Posłuchajcie, co na ten temat mówią politycy koalicji rządzącej. Wiadomo już, ile jutro zapłacimy za paliwo na stacjach, szczegóły za moment. Nie wybuchy przy budowie Akademika w Krakowie, do akcji wkroczyli saperzy. Czy wulkan może po sobie sprzątać? Posłuchajcie o przełomowym odkryciu naukowców. Lepiej, żeby prezydent nie przeszkadzał. Tak o inicjatywie Karola Nawrockiego mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, wczoraj prezydent skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, który ma być odpowiedzią na dwukrotnie zawetowane przepisy proponowane przez rząd. Na linii ponownie Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
2: Witaj Kacprze. To oznacza, że posłowie nie zajmą się ustawą Karola Nawrockiego?
3: No zapewne projekt wyląduje w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Jak mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej posłanka Dorota Łoboda, posłowie w pierwszej kolejności zajmą się ustawą rządową.
4: Będzie projekt rządowy i pan prezydent trochę się spóźnił ze swoim projektem. Obiecywał go bodajże 5 grudnia. Ten projekt miał powstać w ciągu 3 tygodni. To się nie wydarzyło.
3: Poprzednie ustawy były nie do przyjęcia. A teraz sytuacja się zmienia. Tak ocenia to senator PiSu Marek Pęk.
5: Rzeczywiście były 2 weta, ale od wczoraj sytuacja się troszkę zmieniła, bo mamy projekt prezydencki. Prezydent mówi, sprawdzam.
3: Po wypowiedziach polityków można zakładać, że przepisy nadal się nie zmienią. Wszystko wskazuje na to, że prezydent ustawy rządowej nie podpisze, a rządzący projektem Karola Nawrockiego w ogóle się nie zajmą.
2: Zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niczego nie zmieniło. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać. Jak informowaliśmy w faktach, sędziowie pojawili się dziś w warszawskim Trybunale z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, wizyta trwała tylko godzinę. Czym konkretnie się skończyła?
6: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
7: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło, to ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic. Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
6: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz. Czekający na podjęcie pracy sędziowie w poniedziałek mają się spotkać także z prezesem Trybunału.
2: Około 100 min z czasów II wojny światowej wykopano na terenie budowy Akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Na miejscu przy ulicy Łojasiewicza pracują saperzy. Jak informuje reporter RMF FM, nie ma konieczności ewakuacji okolicznych budynków. Ceny paliw jutro nieco spadną. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9. Tak zdecydował minister energii. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. Olej napędowy natomiast 7 zł i 17
8: groszy. Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
2: Czy wulkan może po sobie sprzątać?
9: Międzynarodowy Zespół Naukowców twierdzi, że tak i ma na to dowody.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Witam
2: z
9: ponownie.
2: Redakcji naukowej. Grzegorzu, odkrycia, o którym mowa, dokonano po głośnej, dosłownie w przenośni, tak? Erupcji sprzed ponad 4 lat.
9: Chodzi o gigantyczny wybuch podwodnego wulkanu Hunga Tonga na południowym Pacyfiku. Obserwacje satelitarne pokazały, że nie tylko uwolnił do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych, ale także przyczynił się do oczyszczenia powietrza z metanu, jednego z najgroźniejszych dla klimatu gazów. Dowodem na to były wykryte na zdjęciach satelitarnych duże ilości formaldehydu, który jest krótkotrwałym produktem pośrednim podczas rozkładu metanu w atmosferze.
2: No jaka ta natura mądra, prawda? A jak to się odbywa?
9: Wydaje się, że pył mieszając się z solą morską tworzy aerozole, które pod wpływem promieniowania słonecznego uwalniają atomy chloru. Te zaś przyspieszają rozkład metanu w atmosferze.
2: O tym, jakie to może mieć znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem, przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zwykle jest tak, że w piątki po 13 zaczynają do nas...

Inspirujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

po twojej stronie i po mojej stronie jest rzeczywistość, a pomiędzy nami nic.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Tajwański gigant ma pomóc w budowie polskiego samochodu elektrycznego. Kiedy pierwszy auto ma być gotowe? Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Potem w faktach o akcji saperów na krakowskim Ruczaju na terenie budowy akademika odnaleziono ponad 100 min z czasów II wojny światowej. Alert RCB otrzymali mieszkańcy powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. Powodem pożar magazynu z akumulatorami. Rząd robi drugie podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Jej skutkiem ma być ekspresowe zbudowanie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Fakty o 14:00 otwiera Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
3: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
2: Krzysztofie, a co to jest za firma, ten tajwański Foxconn? On zna się na samochodach?
3: Umiarkowanie. Foxconn realnie zaczął przygodę z samochodami raptem 4 lata temu, uruchamiając nieznaną u nas za bardzo markę Luxgen. Szerzej, Foxconn znany jest jako producent telefonów iPhone marki Apple. Dostarcza także części dla globalnych gigantów, dla Intela, Sony, Xiaomi, Nintendo, Motorola albo do Nokii. O Foxconnie najgłośniej było jednak, gdy na jaw wyszedł skrajny wyzysk pracowników w chińskich fabrykach i zmuszanie ludzi do pracy po co najmniej 15 godzin na dobę. To doprowadziło do masowych samobójstw. Foxconn zastąpił wtedy prawie 2/3 pracowników robotami.
2: A już za chwilę ten temat powróci w internetowym radiu RMF24. Gościem Michała Zielińskiego będzie Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Trwa akcja saperów w rejonie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie. Jak informowaliśmy już w faktach, na terenie budowy akademika odnaleziono ponad 100 min z czasów II wojny światowej. A na linii reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
5: Jestem, dzień dobry.
2: Maćku, co teraz dzieje się na miejscu?
5: Na ogrodzonym placu budowy niedaleko ulicy Łojasiewicza wciąż pracują wojskowi saperzy, którzy sprawdzają teren m.in. z użyciem wykrywacza metalu. Na niewybuchy natrafiono już wczoraj po południu w czasie prac ziemnych. Znaleziono wtedy fragmenty skrzyni i kilkanaście min. Dziś mowa już o ponad setce. Nie wiadomo, ile tych niewybuchów może jeszcze znajdować się pod ziemią. Saperzy mają pracować na miejscu do czasu całkowitego oczyszczenia terenu. Ze względu na to, że niewybuchy znajdują się w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych i budynków kampusu UJ-u, nie zdecydowano się na ewakuację okolicznych mieszkańców.
2: I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Strażacy dogaszają pożar dworca autobusowego w Czyżynach. W budynku na pętli przy ulicy Medweckiego zapalił się dach. Nie ma osób poszkodowanych. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem magazynu w Czajkowie, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. Ostrzeżenie dotyczy dużego zadymienia. RCB apeluje o niezbliżanie się do miejsca pożaru, pozostanie w domach i zamknięcie okien. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem świętuje w tym roku swoje 200. urodziny. Z tej okazji odwiedzający to miejsce mogą podziwiać najcenniejsze zbiory. Wśród nich rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, a także...
6: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana z pis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku.
2: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Dzieła można podziwiać jeszcze tylko do końca tygodnia. My z kolejnym wydaniem Faktów wracamy punktualnie o 15:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czekajcie, ustalmy coś ponad wszelką wątpliwość. Po mojej prawej Ola.

Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są opony.

nie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się syka.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg? Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli? Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty.

całe życie. Najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że na

całe życie. Na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Piosenka pożegnania

To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiałych dźwięków, jakąż melodię już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Ach,

0: nam już nie starczy lat. Ale to inny temat, nam już nie starczy lat.
1: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
4: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zanewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

do mnie list, choćby w alfabecie Morsa. Moja ulica jeszcze twardo śpi, jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

mnie list, lecz proszę nie wysyłaj go nigdy. W szufladzie zamknij go na klucz, niech czeka wciąż lepszych dni. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naczynia drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam, duch Holdeb

chwila, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczy, huśtawki, przekleństwa.

za bramą tem idzie. Bawimy się w sprawiedliwość. Na jednej szali zło kładziemy, na drugiej dobro i litość. Na drugiej dobro i litość. Wszyscy się cieszą z równowagi. Gardła zdzieramy w wiwatach. Wszyscy się cieszą z

księgami bawimy się w mądrość. Zabawa to dla upartych. Z ksiąg budujemy nauki i domy. A przecież księgi to

Słowami bawimy się w miłość, słowa składamy w kwiatach, potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Groźny wypadek na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne. Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS. Łukasza Mejzy, dowiedział się reporter RMF FM. Posłuchajcie, z jakiego powodu. W faktach także Chorzów mieszkańcy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą.
2: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
1: Jest 15. Na początek faktów jednak pilna informacja z Austrii. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku strzelaniny w Linzu na północy tego kraju. Jak podaje dziennik Kronen Zeitung, starszy mężczyzna otworzył ogień przed jedną z restauracji i zastrzelił 2 kobiety. Później popełnił samobójstwo. Policja potwierdza, że znaleziono broń napastnika. Zapewniono, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. 2 osoby zostały ranne po wypadku na krajowej 25 w Mikorzynie koło Konina w Wielkopolsce. Bus zderzył się tam z 2 samochodami. Droga jest zablokowana.
3: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
1: Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS Łukasza Mejzy, dowiedział się reporter RMF FM. Funkcjonariusze z wielkopolskiego Turku chcą, by polityk został ukarany za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy cię.
4: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, w jaki sposób wykryto to wykroczenie?
4: Poseł został zarejestrowany przez fotoradar, gdy przekraczał prędkość. Na zdjęciu widać, jak korzysta z telefonu, siedząc za kółkiem. Inspektorat Transportu Drogowego, który zawiaduje fotoradarami, informacje o tym przesłał do policjantów w Turku, by prowadzili dodatkowe postępowanie, mówił mi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Oprócz przekroczenia prędkości, również kierujący samochodem używał telefonu komórkowego, co jest zabronione. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że kierowcą był poseł na Sejm Łukasz Mejza.
4: A co na to polityk?
6: Nie korzystam z telefonu podczas jazdy, więc na pewno nie zarejestrowano mnie nigdy, kiedy rozmawiam przez telefon, trzymając telefon przy uchu, więc to musi być jakaś pomyłka.
4: Ja tylko dodam, że kolejnymi zdjęciami posła, na których ma rozmawiać przez telefon, zajmują się już policjanci z wielkopolskiego Lubonia oraz Środy Śląskiej i Wrocławia.
1: Jeszcze wiele godzin może potrwać dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków. Pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy przynoszą strażakom posiłki.
7: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
8: Przywiozłyśmy pierogi.
9: Smacznego.
10: Dziękuję.
9: Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich. Inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
8: No musimy im pomóc, żeby mieli siłę gasić.
7: To jest nasza gmina. Jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
11: Pierożki z czym?
7: Z serem.
11: Same najlepsze rzeczy tutaj są. Rewelacyjne nawet, można powiedzieć.
1: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Nareszcie, mówią mieszkańcy Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą. Obiekt został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe otwarcie i to właśnie piesi korzystają z tego pierwsi.
12: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
2: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
7: Szybciej będzie.
2: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
13: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym i jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
1: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropacz. Biało-czerwoni hokeiści ciągle z szansami na awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zagramy z Japonią, jutro z Litwą. 2 zwycięstwa wystarczą do sukcesu, pod warunkiem, że swoje spotkania wygra też Kazachstan.
14: Jeszcze wszyscy mają po 2 mecze, więc może być różnie. No zobaczymy. No tak jak mówię, już nie wszystko tak naprawdę zależy od nas, ale my zrobimy wszystko, żeby te 2 mecze wygrać.
1: Mówił Patryk Wronka. Mecz Kazachstanu z Ukrainą o 16:00, pojedynek Polska-Japonia o 19:30, a najnowsze fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Miało nadejść delikatne ochłodzenie. No i co z tą pogodą na jutro?
15: No ja już z chęcią powiem. Jutro Polska trochę odetchnie po takim pochmurnym i deszczowym czwartku. Na zachodzie i południu więcej słońca we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie od około 17 do 18 stopni, więc będzie okazja do wyjścia na spacer.
10: Sobota, z tego co widzę, słoneczna na północy, w centrum, troszkę za chmurami na południu może popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A na zegarze już prawie...

Ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie spogląda.

zdaje się mówić, ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara w dni pochmurne jest.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć, oswojony.

0: jesienne.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Osoby poszkodowane w wyniku pożaru hostelu w Żukowie na Kaszubach. W akcji gaśniczej bierze udział teraz około 50 strażaków. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim.
3: Dzień dobry.
2: Witaj Staszku, co wiadomo o rannych?
3: Dwie z nich zostały na miejscu, mają poparzenia kończyn. Trzecia osoba została zabrana do szpitala z oparzeniem dróg oddechowych. Przed przybyciem służb z hostelu ewakuowało się ponad 40 osób. Jak mówią strażacy, na stałe zameldowanych jest tam około 200 osób. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące się w budynku butle z gazem. W akcji pomagają dwa podnośniki.
2: Zmiana na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Mariusz Chmielewski obejmie funkcję po generale Karolu Molendzie, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO do spraw transformacji. Nowy dowódca to doświadczony wojskowy naukowiec specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji. 595 ton złota jest obecnie w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego według stanu na kwiecień. Poinformował o tym przed chwilą prezes banku Adam Glapiński. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Uwaga, będzie grzmiało i padało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. O 16:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze Klub Ekonomiczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

obłoniach Galicji hula zimny wiatr. Wszystko, co mieliśmy, nam zabrał podły świat. Jak przelotne ptaki, co zmieniają ląd. Jak bezdomne listy, odfruniemy stąd.

pobierzemy się. Ksiądz na wieki zwiąże nam przeguby rąk, wieniec tamaryszku porwie rzeki prąd i odpłynie z wodą, w morzu znajdzie cel. My na dole, a nad nami nieba biel. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo,

cały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Zaniosę mój

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się. Walka z pożarem hostelu na Kaszubach.
2: W akcji w Żukowie uczestniczy 100 strażaków.
3: Tańszych kredytów na razie nie będzie.
4: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być.
2: Przyznał prezes Narodowego Banku Polskiego.
3: Policyjne pouczenie dla kierowcy limuzyny Służby Ochrony Państwa.
2: O konsekwencjach kolizji w Warszawie opowie dziennikarz RMF FM.
3: Tu strażaków gasi pożar hostelu w Żukowie na Kaszubach.
2: Poszkodowane są 3 osoby, jedna z oparzeniami dróg oddechowych została przewieziona do szpitala.
3: Ogień został już zlokalizowany. Ponownie łączymy się dzisiaj z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
2: Witamy, Staszku. Opisz, co dzieje się na miejscu.
5: Strażacy rozbierają właśnie poszycie dachowe budynku, aby dogasić zarzewia ognia. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Wciąż używane są wysięgniki, aby polewać budynek z góry. Monitorowana jest również jakość powietrza w okolicy. Trwa dokładnie sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Z hostelu ewakuowało się ponad 40 osób jeszcze przed przyjazdem służb. Po kolei strażacy zabezpieczają butle z gazem, które były w środku. To duży pożar, którego powierzchnia oceniana jest na około 800 metrów kwadratowych.
3: Ryzyko podwyżek stóp procentowych wyraźnie wzrosło w ciągu miesiąca, przyznał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
2: A to oznacza, że o tańszych kredytach i niższych ratach na razie niestety możemy zapomnieć. Będzie raczej drożej.
4: Każdy członek Rady dopuszcza taką możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki.
3: A powodem możliwych podwyżek jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa.
4: Droższe paliwa to wyższe ceny innych dóbr. To jest oczywiste. I usług w szczególności.
2: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie.
3: Mercosur, inflacja i zbrojenia.
2: O tym za chwilę w gospodarczym tygodniu Marka Teichmana na antenie radia RMF 24.
3: Gościem programu będzie Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych w PKO Banku Polskim.
2: Warto posłuchać. Wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć ikonę playera.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Policjanci pouczyli funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który spowodował kolizję w Warszawie.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, pouczenie otrzymał kierowca służbowej limuzyny, w którą uderzył samochód osobowy.
3: Krzysztof Zasada poda teraz więcej szczegółów.
2: Witamy. Krzysztofie. Jakie były okoliczności tego zdarzenia?
7: BMW serii 5 należące do Służby Ochrony Państwa jechało od strony Żwirki i Wigury przez rondo koło pomnika lotnika. Miało włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, gdy przecinało Wawelską w przednie prawe koło limuzyny uderzyła prawidłowo jadąca osobówka. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzenie nie było na tyle duże, że samochód zdołał zjechać z trasy. Przybyli na miejsce policjanci, uznali, że kierowca BMW, mimo że miał włączone sygnały uprzywilejowania, nie zachował należytej ostrożności i to on doprowadził do kolizji. Jak usłyszałem SOP, ten samochód nie jest wykorzystywany do działań ochronnych, natomiast funkcjonariusze, tu cytat, jechali do zleconego zadania, a procedury użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych były zachowane. Badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
3: Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej.
2: Choć w 2023 roku zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku.
3: Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpił zespół The Rolling Stones, dając jeden z pierwszych koncertów zachodniej grupy muzycznej za żelazną kurtyną, jest zmieniana w teatr muzyczny.
2: Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
8: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
9: Na scenie. Będzie nowocześniejsza. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
8: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
10: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
3: Przyznaję, Katarzyna Osowiecka, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki.
2: A o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego.
3: Tak się głośno zastanawiam, może być tak połączyć Stonesów z Mazowszem.

0: No tak brzmieli.
1: Jestem za.
0: W duecie. Na inne sceny zajrzymy za niespełna pół godziny.
1: O 16.30 będą też fakty kulturalne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
6: Ta nasza pogoda to też takie, mam wrażenie, mieszanie gatunków. Raz letnio, raz wiosennie. Ale raz słonecznie, raz deszczowo.
7: Ale spokojnie, nie jest źle. Was też uspokajamy. W sobotę raczej chmury niż pełne słońce, ale za to będzie ciepło. No, Warszawa 16 stopni, Wrocław 17, Kraków 18, Gdańsk 14.
6: A czy deszcz jest gdzieś zapowiadany? Bo susza, to jednak trzeba, żeby popadało.
7: Dzisiaj sporo opadów, no ale w weekend opadów nieco mniej, więc rolnicy się nie ucieszą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
6: Ale trzeba przyznać, że ta pogoda troszkę nam rozpala wyobraźnię. Już można...
8: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na RMF On.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie sprawy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy

Odkrywamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwale.

0: wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: 5 z 8 podejrzeń przypadków zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia.
3: Do tej pory zmarło 3 pasażerów pochodzących z Holandii i Niemiec. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uspokajał, że ryzyko zakażenia hantawirusem pozostaje niskie.
4: Meanwhile, investigations into the...
2: Trwają dochodzenia w sprawie przyczyny wybuchu epidemii. Przed wejściem na pokład statku dwie pierwsze osoby podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy obserwacyjnej ptaków. Obejmowała ona wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że przenosi wirusa Andes.
3: Mówił szef WHO. Na pokładzie wycieczkowca przebywa obecnie około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach. Statek zmierza w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów na ląd planowana jest na poniedziałek.
2: Rowerzysta został potrącony przez samochód przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
3: Ostrzegamy kierowców po tym wypadku na jezdni w kierunku Niebuszewa. Są spore utrudnienia.
2: Problemy są też na trasie S1 w Śląskiem, między węzłami Żywiec-Browar, Węgierska Górka.
3: W pobliżu miejscowości Radziechowy po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowana została jezdnia w kierunku z Wardonia.
2: I czas na popołudniowe fakty kulturalne. RMF FM zaprasza Katarzyna Sebychowska-Szuchta.
3: A na początek festiwalu, który gromadzi najlepsze dokumenty z całego świata.
5: 23. Millennium Dogs Against Gravity zacznie się wieczorem w Warszawie. Filmem otwarcia jest nagradzany i pokazywany na zagranicznych festiwalach Bez końca Michała Marczaka. Opowieść o poszukiwaniach zaginionego syna. Te filmy takie są. Od ekologii, przez politykę, psychologię, prawa człowieka, sztukę, popkulturę, aż po relacje rodzinne. Od jutra festiwal będzie też we Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i w Łodzi. W programie jest prawie 180 filmów dokumentalnych z całego świata. Ożywione cyfrowo portrety autorstwa Witkacego można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wystawie Kobiety Istotne.
6: Dokładnie, Kobiety Istotne dla Witkacego, ale nie tylko te, które były jego obiektami westchnień, ale również rodzina, przyjaciółki, modelki z jego bliskiego otoczenia.
5: Opowiadała Karolina Rozpędowska z lubelskiego CSK. Netflix zamówił właśnie 8-odcinkowy serial, którego akcja będzie rozgrywać się w świecie kasyn w Las Vegas. W głównej roli wystąpi Oscar Isaac, który zagra szefa najpopularniejszego hotelu z kasynem w mieście. Jednym z producentów serialu jest Martin Scorsese.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nikt krzyku nie usłyszy tu przy luku. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. Sam na sam z lękiem i w silnikach huku. I psia krew nie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem nań.

Tak, wzięły mnie w potęgę swoich dłoni. Zgniatają mnie i robią to, co chcą. I ja do procedur też przywykłem swoich czynności, wykonuję swe pod rząd. Jest li w spadaniu tym swobodnym sens?

z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i cięły mnie jak brzytwą w rondy powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Po niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok.

paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej.

jakoś trzeba, gdy rano świt prześwietla celuloid próbnych zdjęć, tanich gestów i puz. Niby diabeł z pudełka, Buster Keaton wyskoczył w umywalni przed lustrem, wiodłem długi z nim spór.

0: paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię i było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej lub w kinie.
1: RMF Piosenka Literacka.
2: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja

ziemię. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: pomiędzy chyże... Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Kłaniamy się. Uspokajamy. Elektrociepłownia Żerań funkcjonuje bez zakłóceń.
3: Pomimo płomieni, które pojawiły się w budynku biurowym.
2: Wielkopolski reporter pyta straż o gaszenie kontenera z akumulatorami.
3: A wrocławska reporterka RMF FM łapie szczęście.
4: Za guzik się wciągało kominiarza do domu.
5: Mogę pociągnąć?
6: Moje zbędne.
5: Ale będę miała szczęście.
3: Dziś ogólnopolskie święto kominiarzy.
2: Bardzo pociągające. Kilka zastępów strażaków walczy z pożarem budynku biurowego w elektrociepłowni Żerań.
3: Ogień pojawił się w piwnicach, pracowników ewakuowano.
2: Nikt nie ucierpiał.
3: Zakład bez zakłóceń dostarcza ciepło mieszkańcom Warszawy. Straż opanowała pożar kontenera z akumulatorami w wielkopolskim Czajkowie.
2: Na linii reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak te akcje opisują ci strażacy?
7: Podkreślają, że jej skala była bardzo duża. W szczytowym momencie udział w akcji brało 27 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z kilku powiatów, co daje nam blisko 120 strażaków. W kontenerze znajdowało się około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych. Dla porównania bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 takich ogniw. Strażacy mieli zatem do czynienia z odpowiednikiem ponad 2000 hulajnóg elektrycznych.
8: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów Straży Pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
7: Mówił aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
2: Nie chcę rewolucji. Zamierzam kontynuować działania poprzednika, mówi nam nowo mianowany dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał brygady Mariusz Chmielewski.
3: Dziś zastąpił na tym stanowisku generała Karola Molendę, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO do spraw transformacji.
2: Z nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozmawiał przed chwilą dosłownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Witamy. Się, Michale.
9: Tak jest, dzień dobry,
3: czego
9: witam.
3: Czego możemy się spodziewać w jego działaniach?
9: Generał Mariusz Chmielewski to doświadczony wojskowy naukowiec, specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji i to na nią, jak mi mówił, z pewnością będzie stawiać. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, którą stronę będzie rozbudowywać zdolności w cyberbezpieczeństwie, ale...
10: Ale przede wszystkim w tych technologiach, które ukierunkowane są też na autonomizację pola walki.
9: Chodzi m.in. o rozwój kompetencji w obszarze IT. Szczegóły nowo mianowany dowódca ma ujawnić w najbliższych dniach.
2: 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej.
3: Zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 2 tygodnie temu.
11: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środruskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, tu strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
12: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze, na co konkretnie szło?
11: W pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
2: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Krupaczek.
13: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Wrocław może być dzisiaj najbardziej szczęśliwym miastem w Polsce.
3: Trwa tam ogólnopolskie święto kominiarzy.
2: Przez miasto przeszła ponad 200-osobowa parada, na widok której mieszkańcy łapali się za guziki.
3: Swoje albo kominiarzy.
14: Historia się wzięła od tego, że kominiarz był brudny. Gospodynie, które były czyste, łapały za guzik kominiarza i przyciągały do domu, do siebie i chodź do mnie wyczyść komin. Jeżeli kogoś było stać na to, żeby kominiarza zaprosić do domu, miał wyczyszczone kominy, to znaczy był bezpieczny. I przez to to się tak wzięło, że za guzik się wciągało kominiarza do domu.
5: Czyli rozumiem, że nic pan nie ma przeciwko?
14: Nie mam nic przeciwko.
5: Mogę pociągnąć?
6: Moje zbędne.
5: Ale będę miała szczęście.
14: Ja, żebym wiedział, to bym wziął parę luźnych guzików i miałaby pani jednego na szczęście.
3: Zdecydowanie mocno przyszyte guziki ma ten pan kominiarz z Zielonej Góry.
2: No, tak. Trzeba ciągnąć jak rzepkę. Z Tomaszem Harzowskim o szczęściu rozmawiała Martyna Czerwińska.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Olek pozabierał mi dzisiaj wszystkie mapy, mówi zostaw to, ja dziś odpowiadam
15: dokładnie
5: za pogodę.
15: Mówisz masz, zaczynamy od informacji dobrze nieco gorszych, później będą dobre. Weekend zacznie się dość chłodno i momentami pochmurnie. W sobotę nad morzem temperatura od 13 stopni w Łebie, na przykład w centrum 16, a na południu do 18 stopni. Za to niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie i więcej słońca, więc będzie pogoda bardziej na grilla niż na kurtkę.
5: Niedziela będzie dla nas, no.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Jeśli Olek tak zapowiada prognozy pogody, to ja jestem za tym, żebyś codziennie to robił.

pośród roślin, co zdobią nasz szalony glob. Jedna zwłaszcza mnie wzrusza, wciąż słońca ciekawa. Nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi bez litosnych wojsk, może tłum ją stratować w radosny karnawał, ale ona podźwignie wątłą postać swą, dzielna trawa, zielona trawa. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co, jak mówią, za sobą nic już nie zostawia. Kiedy zgaśnie, to z deszczem znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Jeszcze jedną właściwość ta roślina ma, taką, która na jawną bezczelność zakrawa. Gdy ją przystrzyc, to w górę uparcie się pcha właśnie trawa, zielona trawa. Ciągle szukam w śmietnisku wieloznacznych słów, takich, które brzmieć będą prawdziwie. Bywa czasem, że pęka rozpalony mózg, myśl się gubi, sens nagle urywa. Dookoła prześmiewców zaślinionych tłum, którzy wiersze nicują jak szmaty. I rzecz jasna, fachowcy od czystości dusz, szukający w piosenkach rozpaczy.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: się. Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Główny negocjator pokojowy Ukrainy, Rustem Umierow, przyleciał na Florydę.
2: Jeszcze dzisiaj się będzie rozmawiał z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa.
1: Spotkanie ma dotyczyć uwolnienia jeńców.
2: A także aktywizacji działań dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Tuż po 18 zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: W przeddzień podpisania przez Polskę pożyczkowej umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE.
2: Za niecałe pół godziny Magda Sokowska porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką,
1: pełnomocniczką rządu w tej właśnie sprawie. Potrzeba jest matką wynalazków. Potwierdza to odkrycie wyrafinowanych narzędzi z epoki lodowcowej w Chinach.
3: Narzędzia odkryto już jakiś czas temu. Wydawało się jednak, że pochodzą z okresu, kiedy klimat był łagodniejszy. Najnowsze datowanie wszystko zmieniło.
2: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. No i w tym odkryciu okazuje się pomógł przypadek.
3: Tak, we wnętrzu kości jednego z upolowanych zwierząt odkryto kryształy kalcytu. To pozwoliło dokładniej datować znalezisko. Na tej podstawie stwierdzono, że w Lingjiang zaawansowane narzędzia kamienne były wytwarzane przez ludzi aż 146 tysięcy lat temu, w samym środku surowej epoki lodowcowej, a nie jak do tej pory przypuszczano w okresie ocieplenia 20 tysięcy lat później. To podważa dotychczasowe przekonania, że kreatywność i innowacyjność rozkwitały wtedy w okresach dobrobytu i łagodnego klimatu. Nic z tego, wydaje się, że właśnie trudniejsze czasy sprzyjały dobrym pomysłom. Trzeba się było wykazać pomysłowością i zdolnością adaptacji, by przetrwać w świecie, gdzie zdobycie pożywienia i schronienia wymagało nieustannego wysiłku. Tak jakby niewiele się od tych czasów zmieniło.
1: To prawda.
2: Zdjęcia kości i narzędzi znajdziecie w artykule na ten temat na naszej stronie rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Nie polsko-chiński, ale polsko-tajwański ma być pierwszy w naszym kraju rodzimy elektryczny samochód.
2: Zaprasza Michał Zieliński. Witamy, Michał. Witamy.
5: Dzień dobry, prawie 10 lat po powołaniu spółki Electromobility Poland rząd zapowiada, że w 3 lata powstanie fabryka i wyjadą z niej pierwsze elektryki produkowane razem z tajwańskim koncernem Foxconn. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, zauważa, że projekt już pochłonął setki milionów złotych.
6: Około chyba pół miliarda złotych tylko w latach 2021-2022.
5: A na co wydano tyle pieniędzy?
6: Dodatkowo jeszcze kolejne 800 milionów złotych w roku ubiegłym. Przede wszystkim na stworzenie koncepcji, na przygotowanie fabryki, na współpracę z partnerami. To są znaczące środki pieniężne, które zostały już wyasygnowane na ten projekt i dobrze, że on zostanie dokończony. Pewnie
5: jeszcze miliardy,
6: to
5: oczywiście.
6: Około 6. No to jest wszystko idące w miliardach.
5: Podobne projekty pod opieką państwa doprowadziły do stworzenia własnych elektryków w Turcji czy w Wietnamie. Płynne paliwo tanieje w urzędowym cenniku na jutro. Oba rodzaje benzyny 5 groszy w dół, a litr diesla 9 groszy tanieje. Wkrótce może być w ogóle taniej. Światowe ceny ropy spadły w 4 dni z ponad 110 do poniżej 100 dolarów za baryłkę za sprawą przecieków o możliwym porozumieniu, które otworzyłoby cieśniny Ormus. Zamiast obniżek stuprocentowych możliwe są podwyżki w związku z rosnącą inflacją. Dzisiaj stopy nieoczekiwanie podniósł Bank Centralny Norwegii, a prezes NBP mówi, że u nas jeszcze jest inflacyjny zapas. Adam Glapiński ogłosił też, że w kwietniu NBP kupił kolejnych kilkanaście ton złota, zwiększając rezerwy do 595 ton.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie.

nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

Gdy księżyc handlarz sny sprzedaje, przeliczam smutki i kłopoty. To odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

nadal sufitu. Wymyślam sobie nowe jutro i gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno.

0: jak kot. Chcę się wspiąć po pniu drzewa ku górze, do słońca.
1: RMF Piosenka Literacka.

Jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech jak zła.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się. Prokuratura kontra były szef Orlenu.
2: W faktach sprawa Daniela Obajtka.
3: Śledczy ścigają europosła, chcąc ściągnąć od niego podatki.
2: Polityk PiS odpiera zarzuty.
3: Przytoczymy jego linię obrony.
2: Jutro Polska podpisze pożyczkową umowę w ramach unijnego programu zbrojeniowego.
3: A za chwilę Magda Sakowska porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.
2: Pełnomocniczką rządu do spraw safe. Prokuratura Krajowa liczy, że Daniel Obajtek straci immunitet w ciągu kilku miesięcy.
3: Śledczy złożyli dzisiaj już trzeci wniosek o odebranie byłemu szefowi Orlenu, a dziś europosłowi ochrony prawnej.
2: Chcą mu postawić zarzut niezapłacenia podatku za wyremontowanie jego dworku w Choczewie przez jedną z fundacji.
4: Ktoś mu wyremontował jego nieruchomość z cudzych pieniędzy. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
3: Mowa o kwocie 1 000 000 zł, wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Mówię tutaj o podatku dochodowym i takim rodzaju podatku dochodowego, jakim jest ta danina solidarnościowa, którą powinni odprowadzać osoby, które zarabiają od sumy powyżej 1 000 000 zł dochodów.
2: Daniel Obajtek odrzuca te oskarżenia. We wpisie na X-ie europoseł wytłumaczył, że wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych.
3: Natomiast co do nieruchomości w Choczewie, Obajtek stwierdził, że była ona oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej Kresy RP i to nie on ponosił koszty. Nie było w związku z tym żadnego przestworzenia.
2: Jutro w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski.
3: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, co będzie po podpisaniu?
5: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
2: Czas teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Magda Sakowska i jej rozmówczyni. Witamy panie.
6: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw właśnie programu SAFE. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
6: To o której jutro podpisanie?
7: 13.30, kancelaria premiera jutro. Wielka uroczystość.
6: I jesteśmy pierwszym krajem, który podpisuje ten program.
7: Jesteśmy pierwszym krajem i to jest naprawdę ogromny sukces, zważając na to, że mieliśmy najbardziej obszerny wniosek, ponad 120 projektów, w międzyczasie jeszcze weto pana prezydenta, więc ta droga naprawdę była długa i kręta i to, że pierwsi stajemy na mecie i pierwsze pieniądze trafią właśnie do Polski, uważam, że to jest ogromny sukces.
6: Pierwsi podpisujemy, jesteśmy tym krajem, który najwięcej dostanie z tej puli pożyczkowej programu SAFE. 6 miliardów euro, tak, trafi do nas?
7: Zaraz po podpisaniu umowy, 15-procentowa zaliczka, to jest 6,5 miliarda euro, czyli niecałe 30 miliardów złotych.
6: Co to znaczy zaraz? Jutro
7: podpisujemy, potem kilka dni procedury w Komisji Europejskiej, no bo tu znów piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej. Zgodnie z umową, po podpisaniu wszystkich dokumentów, Komisja tą zaliczkę przekazuje. Ale tutaj nie jest największym wyzwaniem, kiedy będą pieniądze, tylko to, że od jutra, w momencie, kiedy będzie podpisana już umowa, wejdzie w życie Agencja Uzbrojenia, bo to dzisiaj, teraz na niej będzie największy ciężar, musi do 30 maja podpisać prawie 30 umów, nowych kontraktów, do których zobowiązaliśmy się w ramach mechanizmu SAFE. To oczywiście nie jest tak, że jutro agencja dopiero usiądzie do rozmów, bo te rozmowy trwają od miesięcy, ale na finalizację jest niedużo czasu.
6: Niedużo, to prawda. Czyli mamy kilkadziesiąt umów, projektów, kontraktów do podpisania. Czy niektóre z nich już właściwie czekają tylko na podpis i na pieniądze? Bo już wiadomo było, że będzie mało czasu, żeby je przygotować, więc były przygotowywane zanim w ogóle ten program SAFE będzie podpisany?
7: Tak, tak się stało z właściwie prawie wszystkimi kontraktami, bo tutaj mamy dwie grupy.
6: Są kontrakty, czyli one są już właściwie gotowe, te, które mamy podpisać do końca maja?
7: Praktycznie tak, no ale oczywiście są jeszcze procedury prawne, na przykład opinia prokuratorii, Generalnej, no pewnych rzeczy przed podpisaniem umowy zrobić się nie dało. Natomiast już na etapie negocjowania rozporządzenia SAFE zapewniliśmy sobie możliwość, że możemy finansować wszystkie umowy, które były zawierane od czerwca zeszłego roku. Czyli część umów na przykład jest już zawarta, tylko wymaga aneksowania i po jutrzejszej ceremonii rozpocznie się procedura aneksowania. Część to są nowe kontrakty, ale też widząc, jak proces się opóźnia podpisania umowy z komisją, jak zbliżamy się do 30 maja, robiliśmy spotkania Agencja Uzbrojenia, potencjalni wykonawcy, mój zespół, żeby też tłumaczyć potencjalnym wykonawcom, co się w umowach zmieni, jakie będą dodatkowe przepisy wprowadzone, no i kwestia zwolnienia z VAT-u, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, która wchodzi w życie jutro wraz z podpisaniem umowy. Wszystkie zakupy, czyli na te 180 miliardów złotych, one będą zwolnione z podatku VAT.
6: To ile tych umów, które mają być podpisane do końca maja, już zostało podpisanych i wymagają tylko aneksów, a ile trzeba podpisać?
7: Kilkanaście jest do aneksowania, około 40 nowych.
6: I co, jeżeli nie zdążymy z nowymi do końca maja? Przepadają te pieniądze, czy
7: nie
6: przechodzą na...
7: Pieniądze nie przepadają, bo my mamy prawo do roku 30 nasz plan inwestycyjny, czyli to, co chcemy kupić za pieniądze z mechanizmu SAFE, mamy prawo na każdym etapie zmieniać. Czyli pierwsza część zacznie się po 30 maja, kiedy zobaczymy, czy wszystko, co chcieliśmy podpisać w tej formule jeden kraj, jeden producent się uda. Potem oczywiście podpisujemy umowy co najmniej dwa kraje, jeden producent, każdy płaci za siebie. Dużo z tych umów będzie też w polskim przemyśle zbrojeniowym, bo w międzyczasie przekonaliśmy inne stolice, żeby inwestowały pieniądze z mechanizmu SAFE także u nas.
6: A już wiadomo, kto chce inwestować u nas pieniądze z mechanizmu SAFE?
7: Tak, jest bardzo dużo zainteresowanych krajów. Tutaj są przede wszystkim, mamy takie hity eksportowe jak pioruny. System SAN cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czyli nasza tarcza antydronowa. Drony w ogóle, to też jest bardzo popularne, szczególnie tutaj w krajach z regionu. Także tych projektów Baobab, nawet Kormoran, czyli kwestia dla marynarki wojennej.
6: A kto chce kupić od nas?
7: Szwedzi, Słowacy, mamy zaawansowane rozmowy z Łotwą, z Litwą, Hiszpania, ostatnio dobre rozmowy w Grecji. Więc ja myślę, że to jest dodatkowy walor mechanizmu SAFE, który został trochę przykryty przez tą całą dyskusję w Polsce, ale jest też szansa na to, żeby nasz przemysł zbrojeniowy przestał produkować tylko na nasze wewnętrzne potrzeby, ale zaczął eksportować.
6: To ile możemy zarobić jako Polska, jako kraj sprzedający swoje produkty zbrojeniowe, dzięki temu, że inni też dołączyli do tego programu, albo za chwilę dołączą, bo jeszcze nie podpisali do tego programu SAFE?
7: Ja myślę, że to będzie kilkadziesiąt miliardów złotych, które dodatkowo inne kraje członkowskie wydadzą w naszym przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj patrząc na strukturę, z kim mamy już podpisane na przykład Memorandum of Understanding, gdzie finalizujemy te rozmowy, to będzie też spory zastrzyk, czyli polski przemysł zbrojeniowy zyskuje podwójnie, nie tylko z naszej puli SAFE, ale z innych krajów członkowskich także.
6: Wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił, że do 2030 roku mamy czas, żeby zawrzeć te projekty i żebyśmy zdążyli, to nasze firmy przemysłu zbrojeniowego muszą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tylko czy my mamy takie moce przerobowe?
7: To jest dzisiaj lekcja, którą wyciąga cały świat, że przemysł zbrojeniowy no nie był przestawiony na te tryby, jak dzisiaj na przykład pracuje przemysł zbrojeniowy w Rosji. I dzisiaj te potrzeby są ogromne. Pieniądze na rynku są, bo tak jak i my teraz korzystamy z mechanizmu SAFE, dzisiaj też na rynku zbrojeniowym pojawiają się duże pieniądze od krajów Zatoki po tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Tylko problem jest dokładnie z mocami przerobowymi, mocami wytwórczymi fabryk zbrojeniowych. Mają taki problem Stany Zjednoczone. U nas faktycznie ten rok 2030 to jest moment, do którego zgodnie z rozporządzeniem SAFE produkty, które zamawiamy, muszą być dostarczone na potrzeby armii. Czyli właściwie po tym, jak Agencja Uzbrojenia podpisze kontrakty, piłeczka jest po stronie przemysłu. Myśmy oczywiście, agencja zbierała oświadczenia od potencjalnych wykonawców, czy są w stanie wyprodukować zamówiony sprzęt do roku 2030, ale to będzie też ogromny test, bo pieniądze są. Pieniądze przestały być problemem i przestała być problemem stabilność zamówień, bo to zawsze było też wyzwanie dla rynku zbrojeniowego. Jak czas pokoju, rządy rezygnowały z tych zamówień. Czas wojny, nagły pik. A mechanizm SAFE daje tyle, że wiadomo, że Polska wyda te 180 miliardów złotych do 2030 roku.
6: A czy rząd ma pewność, że firmy, które mają produkować, rzeczywiście będą w stanie wyprodukować tyle, ile zamówi rząd?
7: To jest właśnie to, że na etapie postępowania Agencja Uzbrojenia zbierała oświadczenie od producentów,
6: oświadczenie
7: czy
6: to jedno.
7: Są w stanie dostarczyć zamawianą ilość do roku 2030. Jeżeli będą opóźnienia, będą zmiany w harmonogramie SAFE i dany produkt będzie zastąpiony innym. Dla mnie, z mojego punktu widzenia pełnomocnika do spraw mechanizmu SAFE, ważne jest, żebyśmy dobrze wydatkowali każde euro z tego mechanizmu.
6: To żegnamy naszych słuchaczy RMF FM, ale cały czas zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na naszych portalach w mediach społecznościowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

gest i szyk. Kwiat w butonierce, na dłoni serce i pokryją mu gdzieś

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Jak dowiedział się reporter śledczy RMF FM, adwokat od trumny na kółkach, Paweł Kozanecki, został zatrzymany przez łódzką policję.
2: Mężczyzna był ścigany, bo nie stawił się do odbycia kary 1,5 roku więzienia za spowodowanie w 2021 roku wypadku w Warmińsko-Mazurskim. Zginęły w nim dwie kobiety.
1: Ich samochód nazwał cynicznie trumną na kółkach. Więcej na ten temat w faktach o 19. Pieniądze w związku z unijną pożyczką są. Problemem są moce przerobowe zakładów zbrojeniowych.
2: Przyznała w popołudniowej rozmowie w RMF FM z Magdą Sakowską Magdalena Subkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do sprawy SAFE.
3: Po tym jak Agencja Uzbrojenia podpisze kontrakty, piłeczka jest po stronie przemysłu. Myśmy oczywiście, agencja zbierała oświadczenia od potencjalnych wykonawców, czy są w stanie wyprodukować zamówiony sprzęt do roku 2030, ale to będzie też ogromny test, bo pieniądze są.
4: A czy rząd ma pewność, że firmy, które mają produkować, rzeczywiście będą w stanie wyprodukować tyle, ile zamówi rząd?
3: To jest właśnie to, że na etapie postępowania Agencja Uzbrojenia zbierała oświadczenie od producentów.
4: Oświadczenie
3: to
4: jedno.
3: Czy są w stanie dostarczyć zamawianą ilość do roku 2030. Jeżeli będą opóźnienia, będą zmiany w harmonogramie SAFE i dany produkt będzie zastąpiony innym.
1: Przypomnijmy, jutro w Warszawie zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski.
2: A już teraz mamy dla Was całą rozmowę Magdy Sakowskiej z pełnomocniczką rządu do spraw SAFE.
1: Wywiad z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką jest na rmf24.pl.
2: Jutro minie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża.
1: Pierwsze 12 miesięcy Leona XIV podsumuje za chwilę w radiu RMF24 gość Krzysztofa Urbaniaka.
2: Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka w Watykanie, amerykańskiej telewizji i WTN.
1: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na strony rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
2: Tylko w radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji i komentarzy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: I raz, i dwa, i raz.

A ja wbity w plusz fotela tuż, tuż. Bić mój wstyd zaczynam już. On wciąż się skrada, cichutko cyt. Ty paplesz, gadasz wesoło zbyt.

odbijamy. Zmiana damna. Nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM o 19.
2: Dokładnie, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Dobry wieczór. Wiemy, gdzie wpadł adwokat od trumny na kołkach.
1: Unikał kary za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
3: Informację o wpadce mężczyzny podaliśmy już pół godziny temu.
1: Dziennikarz RMF FM zdobył więcej szczegółów.
3: W faktach także pełnomocniczka rządu do sprawy zbrojeniowej pożyczki Safe.
1: O pieniądzach na inne cele związane z bezpieczeństwem.
3: Powtórzmy informacje wieczoru. Adwokat Paweł Kozanecki został zatrzymany.
1: Jak informowaliśmy w faktach, 46-latek ścigany listem gończym wpadł w ręce łódzkich policjantów.
3: Mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
1: Samochód, którym jechały, nazwał trumną na kółkach. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór.
1: Witamy. Powiedzmy, gdzie wpadł poszukiwany.
4: Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go na Lubelszczyźnie. Przed odsiadką skrył się w miejscowości położonej w powiecie chrubieszowskim. Funkcjonariuszom kilka dni zajęło ustalenie tego adresu, w którym może przebywać po tym, jak zniknął. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Jak mówią policjanci, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam sporządzono niezbędną dokumentację, między innymi protokół zatrzymania. Tam spędzi noc. Jutro trafi do zakładu karnego wyznaczonego przez sąd. Tam będzie odbywał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności.
1: Jutro o 13:30 w Warszawie podpisanie unijnej umowy pożyczkowej Safe na obronność.
3: A potem spory wysiłek. 180 miliardów złotych ma być wydane w ciągu najbliższych 4 lat.
1: Jednak jak przypomina pełnomocniczka rządu do spraw Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, w tym programie nie będzie kilkunastu miliardów na Straż Graniczną czy Policję.
3: Bo wydanie tych kredytów zablokowało weto do programu prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Z nami prowadząca popołudniową rozmowę w RMF FM Magda Sakowska. Witamy, Magdo, ponownie.
5: Witam.
1: Co w tej sytuacji zrobi rząd?
5: Przedstawi plan B i jak mówi minister Sobkowiak-Czarnecka, ten plan jest już właściwie gotowy.
6: Mamy już na to rozwiązanie prawne, bo to było największym wyzwaniem. Znaleźć takie rozwiązanie prawne, gdzie będzie można dość szybko te pieniądze przekazać. I ja myślę, że w ciągu kilku dni pan premier Kosiniak-Kamysz, pan minister Kierwiński, pan minister Klimczak będą komunikowali, jak wygląda to rozwiązanie.
5: Wiemy, że pieniądze dla służb nie będą z mechanizmu Safe, nie będą także nową pozycją, która nagle pojawi się w budżecie państwa, czyli nie będą dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Nie będą także pochodziły z jakiegoś innego programu Unii Europejskiej. Chociaż minister Sobkowiak-Czarnecka nie chciała zdradzić, gdzie rząd te środki znajdzie, to zapewniła, że te miliardy, a mowa o mniej więcej 16 miliardach, na Straż Graniczną i Policję będą, i to wkrótce.
1: Ostrzegamy teraz kierowców na Opolszczyźnie. Są problemy na autostradzie A4.
3: Między węzłami Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, w pobliżu miejscowości Ligota Górna, auto osobowe wypadło z jezdni na pas zieleni.
1: I zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia.
3: Stadion w Sosnowcu będzie miał murawę, jak stadion Camp Nou w Barcelonie czy San Siro w Mediolanie.
1: W Zagłębiowskim Parku Sportowym na finiszu już jest instalacja murawy hybrydowej.
3: A jest to mieszanka trawy naturalnej ze sztucznymi źdźbłami.
1: Sztuczne włókna w ziemię wszczepia specjalna maszyna.
7: Pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2x2 cm, tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych, więc tak naprawdę jest tego bardzo mało.
8: Co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje?
7: Wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają takie rusztowanie, takie wzmocnienie.
3: Działanie maszyny objaśnił nam Rafał Abel.
1: A pracę obserwował nasz dziennikarz Wojciech Marczyk.
3: Za godzinę fakty sportowe RMF FM.
1: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To już jest ten czas. Popołudniowo-wieczorna pora, kiedy zaczyna się kolejne notowanie.
0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

Jak się czuję? No cóż, przeszedłem wierzchem 1000 wzgórz i 1000 przepłynąłem mórz. Też dzięki Bogu wierzchem połknąłem kurz 1000 dróg.

0: jej martwych nóg.
1: Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz. W miasteczku Beos minęło tyle lat. Harmonia znów gra. Obłoki

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia, tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Zaczniemy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Polski MSZ oburzony kolejnym przypadkiem znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza. Doszło do niego w Libanie. Miłośnicy The Rolling Stones zacierają ręce, czekają na nową płytę. Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty Kaszm i Bandar Abbas, używane do eksportu ropy naftowej, podała telewizja Fox News, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Irańskie media państwowe przekazały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Cytowany przez Fox News urzędnik zaznaczył, że ataki nie oznaczają wznowienia wojny z Iranem. Fox News sugeruje jednak, że jest to odwet za poniedziałkowe ataki Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski MSZ oburzony kolejnym przypadkiem znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza w Libanie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło kilka tygodni temu i widać go na opublikowanym ostatnio zdjęciu. Jak podawaliśmy w faktach, żołnierz włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej. Polski resort dyplomacji oświadczył, że pogarda, z jaką potraktował on tę figurę, obraża wrażliwość chrześcijan. Jak zaznaczono, MSZ potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie. Przypomnijmy, w tej samej zamieszkanej przez chrześcijan wiosce w Libanie pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma znaczenia dla Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał zakazał utrudniania podjęcia obowiązku wybranym przez Sejm sędziom. Podjęta wczoraj próba przełamania oporu, którą podjęli sędziowie, nie dała jednak efektu. Wydarzenie obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Czekający na możliwość orzekania sędziowie pojawili się w pracy z zamiarem przekazania jego prezesowi postanowienia ETPC.
4: Będziemy oczekiwali rozmowy i reakcji pana prezesa na to orzeczenie. Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. No i zobaczymy, co przyniosą następne minuty.
3: Mówił wchodząc do Trybunału sędzia Krystian Markiewicz. Wychodząc z niego godziny później informował jednak, że sędziowie nie rozmawiali z prezesem, ale z jego zastępcą, a orzekać nadal nie mogą.
4: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic. Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał, przynajmniej na ten moment.
3: Określanie momentu może mieć znaczenie, bo sędziowie mają się jeszcze spotkać nie z wice, ale z prezesem Trybunału. To jednak dopiero w poniedziałek.
1: Każdy szpital w Polsce od dziś musi zagwarantować kobietom w ciąży dostęp do co najmniej jednej metody łagodzenia bólu porodowego. Jest to jedna z nowości w nowym standardzie opieki okołoporodowej. Zmiany mają objąć też badania diagnostyczne. Między 24 a 28 tygodniem ciąży wykonywany będzie test w kierunku cukrzycy ciążowej.
5: Kobieta, która rozwija cukrzycę ciążową, bardzo często poziom cukru wraca do normy po porodzie. Ale taka pacjentka jest już w grupie dość wysokiego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego kilka lat po porodzie. I w tym sensie to są ważne badania i dobrze, że te nowe standardy uwzględniają.
6: To jest zwykłe badanie krwi?
5: To jest badanie krwi, ale to jest także wykonanie doustnego testu obciążenia glukozą.
1: Tłumaczył diabetolog profesor Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrałowiczem. Co jeszcze jest w nowym standardzie opieki okołoporodowej? Szczegóły mamy dla Was na rmf24.pl.
7: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: Grupa The Rolling Stones uchyliła rąbkę tajemnicy swojej nowej płyty. Album Foreign Tanks został zaprezentowany w Nowym Jorku w ekskluzywnym kręgu przyjaciół i krytyków. Co wiadomo o płycie, która ukaże się oficjalnie 10 lipca? O tym powie brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Gitarowe wstawki Keitha Richardsa i niepowtarzalny głos Micka Jaggera powinny zaspokoić najbardziej wybrednych miłośników The Rolling Stones. Po 60 latach kariery i 250 milionach sprzedanych płyt, brytyjscy muzycy nie muszą już niczego udowadniać. Sam fakt pojawienia się tej płyty jest sukcesem. Nagrano ją zaledwie w ciągu miesiąca, a pojawiają się na niej takie sławy jak założyciel Beatlesów Paul McCartney i Robert Smith z grupy The Cure. Stonesi podkreślają, że kluczowe jest dla nich ciągłe odkrywanie czegoś nowego. Po śmierci perkusisty Charlie'ego Wattsa postanowili, że show must go on. Ta przygoda wciąż się dla nich nie kończy.
1: Niech trwa jak najdłużej. Czekamy z niecierpliwością na nowy album legendarnej brytyjskiej grupy. I oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM o pierwszej. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po północy. Dobranocka w RMF FM.
0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

Od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic.

0: ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość. Bo nie rozumie jej nikt.
1: RMF Piosenka Literacka.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde kunst. I serce pęka, i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem, jak sen, zerwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem. Du holde kunst.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Znad rzeczki.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
3: Tak jest, zapraszam. Amerykańskie siły uderzyły na Iran w ramach samoobrony. To informacje dowództwa centralnego USA. Polska podpisze dziś umowę SAFE w ramach unijnego programu zbrojeniowego. A co stanie się potem? Posłuchajcie brukselskiej dziennikarki RMF FM. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem. Powiemy, gdzie obowiązują alerty. Siły USA odparły irańskie ataki na amerykańskie okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, oznajmiło dowództwo centralne USA. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Irańczycy mieli zaatakować 3 okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żadna z maszyn nie została trafiona. Irańskie wojsko z kolei oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni w oświadczeniu podanym przez Iran. Media. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
5: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
2: Uwaga, kierowcy, ceny paliw dzisiaj nieco spadły. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9 zdecydował minister energii. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł 41 groszy. Olej napędowy natomiast 7 zł 17 groszy. Słuchacie faktów RMF FM. W kierunku Wysp Kanaryjskich płynie wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenia hantawirusem. Tam najpewniej w poniedziałek pasażerowie i członkowie załogi zostaną ewakuowani na ląd. Obecnie 150 uczestników rejsu pozostaje w izolacji w swoich kajutach. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił na konferencji prasowej, że potwierdzono 5 z 8 przypadków podejrzeń zakażeń hantawirusem. Troje pasażerów zmarło. Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa Andes, który może trwać nawet 6 tygodni, możliwe jest zgłoszenie większej liczby przypadków. Chociaż jest to poważny incydent, WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego jako niskie, uspokajał Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor WHO. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Przed nami w pogodzie burze i intensywne miejscami opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw. Chodzi o lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Obowiązują też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach i podtopienia. 10 tysięcy euro. Taką cenę osiągają w internecie bilety na finał Ligi Mistrzów, donosi francuski dziennik L'Équipe. A paryscy kibice marzą już o drugim z rzędu pucharze dla PSG. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Dziennik L'Équipe podkreśla, że UEFA ustaliła ceny najdroższych biletów na finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie na 950 euro. W sieci wartość tych biletów wzrosła więc ponad 10-krotnie. Nie ma wątpliwości, że chcemy, by nasza drużyna znowu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. To może być piękne sportowe widowisko, tłumaczy mi paryski kibic. Znowu marzymy o zwycięstwie, jesteśmy szczęśliwi, mówi mi młody paryżanin, dumny po wygraniu przez Paris Saint-Germain półfinałowego pojedynku z Bayernem Monachium.
2: To dopiero będzie starcie gigantów. Z nowymi faktami zameldujemy się oczywiście o drugiej. Zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pięć minut po pierwszej. Dobranoc, RMF FM. Anita Janczak cały czas z wami.
1: RMF, piosenka literacka.

stał się historią świat, w którym żyłeś. Wszystko zmieniło się, lecz ty się chyba najbardziej zmieniłeś. Odwiedzasz stary kraj, odmawiasz kadysz z oksfordzkim akcentem i wciąż dysz trasę fraj, dudni w twojej głowie żałobnym świętem. Mój drogi i całe, wiem, bardzo boli, co się zdarzyło. Pragnę zrozumieć cię, zrozumij ty, mnie na świecie nie było, więc tylko z wierszy znam.

wielu lat. Ktoś ma swój mały Bełs, ktoś inny ma Wilno albo Lwów.

że cię tu nie ma. Szkoda, kochanie. Siedziałabyś na sofie, ja na dywanie. Chustka byłaby twoja, moja kapiąca łza. Albo na

księżyc na czarnym nieba ekranie. Na przekór astronomom oddawałbym co noc zażytą na automat, by usłyszeć twój głos. Szkoda, że cię tu nie ma na tej półkuli, myślę siedząc na ganku w letniej koszuli i spuszczając

tej półkuli. Myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i z puszką Heinekena. Zmierzch, krzyk mew, liści szmer. Co za zysk, co

nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie, za kołnierze podniesione, porozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic, przeczekamy, aż się skończy, aż ucichnie. To wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wszystkich nas, dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości przednia straż.

0: na kawałek cień.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Pan swój dyżur rozpoczyna, Karol Płaczkiewicz.
3: Zgadza się, jestem.
2: Słuchamy.
3: Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Jak twierdzi Donald Trump, mimo to zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W faktach także sprawa Daniela Obajtka. Prokuratura Krajowa liczy, że europoseł straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Donald Trump powiedział stacji ABC News, że mimo nowej wymiany ognia z Iranem, zawieszenie broni nadal obowiązuje. Komentując amerykańskie uderzenia przeciwko Iranowi, Trump określił je jako miłosne stuknięcie. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone odpowiedziały na ataki irańskich łodzi i dronów w cieśninie Ormuz, niszcząc jednostki napastników i zadając im wielkie szkody. We wpisie w mediach społecznościowych amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. Dodał również, że Teheran nigdy nie będzie miał możliwości zdobycia broni nuklearnej. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W nagraniu wideo, jakie ukazało się wieczorem w sieci, Wołodymyr Załęski przyznał, że otrzymuje sygnały od niektórych państw bliskich Rosji. Ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne życzenie. W tych dniach nie zalecamy tego.
4: Nie rekomenduję.
3: Wcześniej Załęski dał do zrozumienia, że podczas parady nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni i nie była to już pierwsza taka propozycja. Tym razem proponowaliśmy zawieszenie broni od 6 maja. Ukraina była gotowa zapewnić pełną ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową propozycję pojawiły się jedynie nowe rosyjskie ataki i nowe groźby ze strony Rosji. Rosjanie chcą od Ukrainy ciszy w walkach, by świętować Dzień Zwycięstwa, mówił Załęski. Putin, przypomnijmy, chciał przerwy w walkach z Ukrainą 8 i 9 maja w związku z planami przeprowadzenia w Moskwie parady wojskowej. Prokuratura Krajowa liczy, że Daniel Obajtek straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Śledczy złożyli już trzeci wniosek o odebranie byłemu szefowi Orlenu, a dziś europosłowi ochrony prawnej. Chcą mu postawić zarzuty niezapłacenia podatku za wyremontowanie jego dworku w Choczewie przez jedną z fundacji.
5: Ktoś mu wyremontował jego nieruchomość z cudzych pieniędzy. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
3: Mowa o kwocie 1 000 000 złotych, wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Mówię tutaj o podatku dochodowym i takim rodzaju podatku dochodowego, jakim jest ta danina solidarnościowa, którą powinni odprowadzać osoby, które zarabiają od sumy powyżej 1 000 000 złotych dochodów.
3: Daniel Obajtek odrzuca te oskarżenia. We wpisie na X europoseł tłumaczył, że wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Natomiast co do nieruchomości w Choczewie, Obajtek stwierdził, że była ona oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej, Kresy RP. I to nie on ponosił koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia.
6: To są fakty.